0: Minęła godzina 6.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Sytuacja na kolei wraca do normy po potężnych upałach. Ziobro i Romanowski już bez statusu uchodźcy. Miriam Lipińska. Prokuratura zajmie się sprawą nieprawidłowości w prosektorium warszawskiego Szpitala Południowego. Według portalu Zero miał tam kwitnąć pogrzebowy biznes, a koordynator prosektorium miał faworyzować firmę swojej wspólniczki. Prokuratura nie miała dotąd takich informacji, dlatego prosi o pomoc świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy, na przykład przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
2: Informacje przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa-Ursynów. Prokuratura prowadzi też śledztwo w sprawie nieprawidłowości przy wystawianiu kart zgonu. Po potężnych zakłóceniach wywołanych falą upałów sytuacja na kolei wraca do normy. Temperatury spadły, pociągi znów zaczęły jeździć zgodnie z rozkładem, ale służby nadal są w gotowości, zapewnia Piotr Hamarnik z PKP PLK.
4: Są to 182 zespoły awaryjne, 64 pociągi sieciowe.
2: W ostatnich dniach odwoływano pociągi, były też wielogodzinne opóźnienia, a pasażerowie w części pociągów jechali w upale, bo nie działała klimatyzacja. A przez najbliższe dni, jak zapewniają kolejarze, sytuacja ma już całkowicie wrócić do normy. A po dniach rekordowych upałów w końcu przyszło ochłodzenie. Ostatnie krótkie, intensywne opady nie rozwiązały jednak problemu suszy. Marcin Starzec.
5: Wiele samorządów wciąż apeluje o oszczędzanie wody. Taki komunikat wysłała m.in. gmina Chyżne na Podkarpaciu, która prosi o niepodlewanie ogrodów, basenów i mycie aut. Do takich zaleceń zastosował się pan Krystian, który w ogrodzie używa tylko deszczówki.
6: Beczułeczki mamy, tutaj mamy jedną, tam mamy jeszcze za domem dwie beczki, mauzery. Jakież no, mamy apel z gminy, no to dlatego chcemy coś oszczędzać też, no żeby wszystkim tej wody wystarczyło.
5: Chociaż po ostatniej fali upałów czeka nas kilka dni wytchnienia, to nie na długo. Według prognoz wyższe temperatury mają wrócić do Polski pod koniec przyszłego tygodnia.
2: Zrobimy wszystko, by uciekinierzy stanęli przed sądem, powiedział szef resortu sprawiedliwości Waldemar Żurek, odnosząc się do informacji o cofnięciu statusu uchodźcy Marcinowi Romanowskiemu i Zbigniewowi Ziobrze i jego żonie. O decyzji węgierskich władz wobec polityków PiS poinformował szef MSZ-u Radosław Sikorski. Żurek zapowiedział, że Polska zwróci się do właściwych instytucji w Stanach Zjednoczonych z pytaniem, czy osoby pozbawione ważnych dokumentów podróży mogą nadal przebywać na terytorium USA. To właśnie w Stanach Zjednoczonych przebywa obecnie Zbigniew Ziobro. W środę sąd utrzymał decyzję o nakazie aresztowania byłego ministra sprawiedliwości. I na koniec jeszcze sport. Iga Świątek w trzeciej rundzie Wimbledonu, a Kamil Majchrzak już zakończył grę w turnieju. Świątek pokonała Czeszkę Karolinę Pliszkową 6-1, 6-3, a Majchrzak przegrał w 5 setach z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dzisiaj w południe Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie z Amerykaninem Tomem Polem, a jutro Iga Świątek z Filipinką Aleksandrą Ilą.

0: Minęła godzina 6:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 dzień lipca. W 1519 roku Karniszyn w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta I Starego. Wraz z zezwoleniem na lokację miasto otrzymało prawo odbywania jarmarków na Wszystkich Świętych i na Boże Ciało oraz targów co sobotę. Otrzymało także 12 lat zwolnienia od podatków. W 1826 roku Osówka w gminie Sierpc została wykupiona przez Ignacego Pląskowskiego od Głównego Banku Berlińskiego. W 1863 roku doszło do dużej bitwy pod Rozwozinem w gminie Żuromin między oddziałem partyzanckim dowodzonym przez Stanisława Zgliszczyńskiego, a wojskami carskimi dowodzonymi przez Esała Dukmasowa. Pomimo przewagi liczebnej powstańcy bitwę przegrali. Bohaterstwem w bitwie wyróżnił się Żyd Samuel Pozner. W 1940 roku urodzony w Szerominie w gminie Płońsk lekarz i działacz niepodległościowy Sebastian Chorzewski został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku, rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem Mieczysława Widaja skazał na śmierć żołnierzy podziemia antykomunistycznego 11 Grupy Operacyjnej 23 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego obejmującej zasięgiem powiaty Płocki, Płoński, Sierpecki, Mławski, Rypiński, Lipnowski i Włocławski. W 1967 roku doszło do katastrofy kolejowej w okolicach Sarnowa w gminie Kozłowo w powiecie Nidzickim. O godzinie 13:13 wykoleiły się ostatnie 4 wagony pociągu. Zginęło 7 osób. Winą obarczono robotników torowych. Brygadzista nadzorujący pracę był pod wpływem alkoholu. Został skazany na 7 lat więzienia. Urodzili się w 1914 roku Ryszard Folgard, pseudonim Nienaski. Powstaniec warszawski, trener kajakarzy w Lidzbark. Jego imię nosi Stowarzyszenie Lidzbarscy Sportowcy. W 1920 roku w Mławie Włodzimierz Lech, pseudonim Mławiak Powiślak, podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny. W 1921 roku w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Karol Maria Godlewski, dyrektor techniczny w koncernie Massey Ferguson. W 1935 roku w Malanowie Starym w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim ksiądz Stanisław Struś, wikariusz m.in. w Sieluniu w gminie Młynarze w powiecie makowskim, w Sochocinie w powiecie płońskim, w Skrwilnie w powiecie rypińskim oraz proboszcz w Naruszewie w powiecie płońskim i w Winnicy w powiecie pułtuskim.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: W 1937 roku profesor Kalina Bartnicka, historyk oświaty i nauki, współzałożycielka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, profesor i kierownik Katedry Historii Wychowania, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zmarli w 1881 roku Ernst August von Gizycki, członek Korps Mazowia, proboszcz ewangelicki w Uzdowie w gminie Działdowo, gdzie stracił w pożarze plebanię z dobytkiem i wraz z rodziną zamieszkał w opuszczonej chacie. Pełnił funkcję zastępcy superintendenta w Nidzicy. W 1889 roku Ludwik Kucharzewski, urodzony w Pułtusku, rzeźbiarz. W 1967 roku Aleksander Rochewicz, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, w oddziale Marcjana Sarnowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Aresztowany i skazany na 12 lat więzienia, wyszedł na mocy amnestii.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: IGA Druk z Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
2: Eurowarsztat Mława. Wielomarkowy serwis samochodowy zaprasza użytkowników aut osobowych i dostawczych na naprawy mechaniczne i blacharsko-lakiernicze, obsługę bieżącą oraz badania techniczne. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny oraz auto zastępcze na czas naprawy. Telefon 600 891 378. Eurowarsztat Mława, Płocka 91.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Działdowo.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058. Reklama.

0: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Reklama. Tu Radio 7.

0: Zbliża się godzina 7.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Upały w odwrocie, ale nie powiedziały ostatniego słowa. Węgry cofnęły Ziobrze i Romanowskiemu status uchodźcy. To ma być próba pojednania. Szef ukraińskiego MSZ-u dziś z wizytą w Warszawie. Miriam Lipińska. Upały już niedługo mogą wrócić do Polski. Jak wynika z prognoz, w najbliższych dniach temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni, ale już w kolejny weekend ma być dużo cieplej, mówi Anna Gryczman z IMGW.
3: Zmiany takiej pogody będziemy się spodziewać mniej więcej z drugą dekadą lipca. Modele sugerują, że gdzieś tak 11-12 lipca to taki przełom, gdzie znów wrócimy do cyrkulacji takiej bardziej południowej z napływem tej zwrotnikowej masy powietrza.
2: Od połowy lipca najcieplej ma być w Polsce. Południowej i centralnej. Ziobro i Romanowski bez statusu uchodźcy. Węgry odebrały go byłym ministrom, a także żonie Zbigniewa Ziobry. Unieważniono również dokumenty ich podróży. Polskie organy mają otwartą drogę do wystąpienia do USA o ekstradycję Ziobry, mówi były wiceminister spraw zagranicznych Andrzej Szejna z Lewicy.
4: To są kolejne decyzje różnego rodzaju instytucji. Mieliśmy również decyzję sądu w sprawie tymczasowego aresztowania, które upoważniają ministra prokuratora generalnego do wystąpienia skutecznego o ekstradycję ministra Zbigniewa Ziobry i w takiej sytuacji wydaje się, że te argumenty będą silne.
2: Wniosek o ekstradycję będzie rozpatrywał amerykański sąd, bo to za oceanem jest obecnie Zbigniew Ziobro. Jest kolejne weto prezydenta. Tym razem Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Karol Nawrocki, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, a zwiększa tylko biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Minister Radosław Sikorski spotka się dziś w Warszawie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrzejem Sybichą. Rozmowa ma dotyczyć m.in. kryzysu na linii Warszawa-Kijów po decyzji ukraińskiego prezydenta o gloryfikowaniu żołnierzy UPA, odpowiedzialnych za rzeź wołyńską.
5: Trzeba się z tą prawdą historyczną rozliczyć i jeżeli przyjeżdża minister do Polski, to mam nadzieję, że z jakąś konkretną propozycją rozwiązania tego problemu.
2: Mówi Paweł Bliźniuk z KO. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim panteonie narodowym znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. To nie przekonuje jednak wicemarszałka Sejmu Krzysztofa Bosaka z Konfederacji.
6: Nie ma powodu, dla którego państwo polskie miało się zgodzić na gloryfikowanie ludobójców, dlatego że szef MSZ ukraińskiego do panteonu dopisze jedną postać z ukraińskiej historii, która nie była akurat antypolska.
2: Wizyta szefa MSZ Ukrainy w Polsce zbiega się z pracami Sejmu, który dziś zajmie się prezydenckim projektem ustawy o karaniu za propagowanie banderyzmu. Polski ski alpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 8-tysięcznik Nanga Parbat, 9 co do wielkości szczyt ziemi, a potem zjechał z niego na nartach. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Bargiel.
7: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
2: Andrzej Bargiel jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Michał Waszkiewicz, dzień dobry, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania i Portugalia zmierzą się w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata. Hiszpania bez problemów wygrała z Austrią 3-0 po 2 golach Mikela Oyarzabala i 1 Pedro Porro. W końcu nasza gra wyglądała lepiej, mówi Lamine Yamal. Wciąż jest miejsce na poprawę, musimy dalej rozwijać naszą grę, przede wszystkim intensywność, ale oczywiście znamy jakość, jaką dysponujemy. Wiemy, że nie boimy się żadnej drużyny, jesteśmy Hiszpanią i musimy to pokazać na boisku. I wierzymy w siebie. To było pierwsze zwycięstwo Hiszpanii w fazie pucharowej mundialu od 16 lat i finału w RPA. W historii Mistrzostw Świata zapisał się bramkarz Unai Simon, liczący wszystkie mecze w tym turnieju, a także te w Katarze. Jest niepokonany od 519 minut. Teraz Hiszpanię czeka mecz z Portugalią, która pokonała Chorwację 2-1. Przegrywała wprawdzie 0-1 po golu Iwana Perisicza, ale w 68 minucie Cristiano Ronaldo wykorzystał rzut karny, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Dobry mecz i pewne zwycięstwo. Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Wimbledonu. Pokonała wczoraj Czeszkę Karolinę Pliszkową do 1-3, a spotkanie trwało tylko 69 minut. Ciężko porównać te mecze, bo to inne przeciwniczki, zupełnie inne style gry. Taylor na pewno grała o wiele bardziej podstępny tenis. A dzisiaj czułam, że grałam skuteczniej i solidniej, nie popełniłam aż tylu niewymuszonych błędów, wykorzystałam swoją przewagę i pewność siebie, aby utrzymać to do samego końca. W kolejnej rundzie rozstawa na trójką Polka zmierzy się z Filipinką Aleksandrą i Alą, która wygrała z Australijką Mają Joint. Niestety z turnieju odpadł Kamil Majszak, przegrał z Amerykaninem Zakarym Swajdą 6-2, 2-6, 7-6, 4-6, 3-6. To oznacza, że w męskim singlu zobaczymy już tylko Huberta Hurkacza, który w trzeciej rundzie zmierzy się dziś z Amerykaninem Tomim Polem. Spotkanie zacznie się najwcześniej po 16. Rosjanin Aleksander Owieczkin, najlepszy strzelec w historii ligi NHL, przedłużył kontrakt z Washington Capitals. 40-letni hokeista rozegra 22 sezon w najlepszej hokejowej lidze świata. Podpisał roczny kontrakt z pensją wynoszącą $1 000 000 i premiami o wartości dodatkowych 8 milionów. Rosjanin ma na koncie rekordowe 929 bramek w NHL.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
10: Pogoda. Na wybrzeżu silny wiatr, miejscami burze. Z kolei przelotny deszcz możliwy na północy i na południowym wschodzie. Do tego pochmurno z przejaśnieniami. A na termometrach nadal umiarkowane temperatury od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Małopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707. Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramomarket. Polska jakość, niskie ceny.
0: Right.

0: Minęła godzina 7:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ćwierć miliona złotych na edukację dorosłych. LOWE powstanie w Rypinie. Karolina Nolbrzak przeczyta wiersze Haliny Doroty Wylot. Drugie spotkanie z poezją. Wernisaż zakończy międzynarodowy plener. Sierpecki skansen pożegna malarzy. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Powiat rypiński pozyskał 250 tysięcy złotych dofinansowania na utworzenie lokalnego ośrodka wiedzy i edukacji przy Zespole Szkół nr 2 w Rypinie. Symboliczny czek odebrał starosta Jarosław Sochacki. Całkowita wartość projektu wynosi blisko 264 tysiące złotych. Dzięki pozyskanym środkom w szkole powstanie miejsce, w którym dorośli mieszkańcy powiatu będą mogli rozwijać swoje umiejętności i zdobywać nowe kompetencje. W ramach projektu zaplanowano warsztaty, zajęcia, spotkania edukacyjne oraz działania aktywizujące. Uczestnicy będą mogli rozwijać kompetencje cyfrowe, zawodowe i społeczne, a także zdobywać praktyczne umiejętności przydatne w codziennym życiu. Dofinansowanie przekazali przedstawiciele lokalnej grupy działania oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przed nami drugie spotkanie 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. W niedzielę w parku HDK w Działdowie publiczność usłyszy wiersze Haliny Doroty Wylot w interpretacji Karoliny Nolbrzak. Aktorka grała w wielu popularnych filmach i serialach, mówi prezes działdowskiej kuźni słowa Renata Buczyńska.
3: Ma za sobą wiele ról filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły jej role w serialach takich jak Komisarz Alex, który jest bardzo popularnym serialem, ale również Plebania czy Na Wspólnej. Dwie strony medalu, Twarzą w Twarz, Hotel 52, Glina, to również są seriale, w których można było ją zobaczyć, ale również w filmach takich jak 1920 Wojna i Miłość czy Popiełuszko, Wolność jest w nas.
2: Popularny aktor to rodzaj magnesu na widzów, dodaje Renata Buczyńska.
3: Nazwisko aktora oczywiście przyciąga i nawet dla samego aktora często ludzie tu przyjdą, ale bywa tak, że jak słyszą te teksty w wykonaniu, w interpretacji aktora, profesjonalisty jakby nie mówiąc, no są zainteresowani też twórczością tego lokalnego poety i o to tu chodzi, od początku o to tu chodziło, żeby promować lokalnych twórców słowa poprzez taki przekaz, który będzie jak najbardziej profesjonalny.
2: Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa wokalna Anny Bońkowskiej oraz wystawa fotograficzna lidzbarskiej grupy ISSO. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, początek o godzinie 17. Po spotkaniu z Karoliną Nolbrzak cykl będzie kontynuowany 12 lipca. Wówczas w parku HDK wystąpi Piotr Zelt, prezentując liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Finał tegorocznej edycji zaplanowano 19 lipca w Amfiteatrze w Lidzbarku, gdzie wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej przeczyta Tomasz Sapryk. Radio 7 jest patronem medialnym 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Dobiega końca 5. Międzynarodowy Plener Malarski Mazowieckie Impresje. Finałem wydarzenia będzie wernisaż wystawy Cztery pory roku, Mazowiecka wieś i miasteczko na płótnie, który odbędzie się dziś w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jednym z najważniejszych elementów całego pleneru była integracja, podkreśla radny i organizator wydarzenia Piotr Rzeszotarski.
4: Najważniejszą rzeczą, którą zawsze na tych plenerach robimy, to jest ta integracja malarzy i osób, którzy pretendują do tego, żeby pięknie malować, dlatego że przyjeżdżają zagraniczni, nasi krajowi artyści. Zapraszamy artystów naszych lokalnych i emerytów, którzy chcą malować i tak chcą spędzać swoją emeryturę i podszkolić się w malowaniu.
2: Skansen w Sierpcu był dla artystów niewyczerpanym źródłem inspiracji, dodaje Piotr Rzeszotarski.
4: I chałupy, i zboża, i pola, i przyrodę. I często też zachwycają się ekspozycjami, które są w środku i często też mamy na płótnach te ekspozycje, które są w wnętrzach zagród, wnętrzach chałup, więc bardzo dużo mają możliwości, gdzie te obrazy malować i czerpania tej swojej weny inspiracji, którą tutaj bardzo często wykorzystują na płótnach.
2: Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną prace powstałe w czasie pleneru. Tematem tegorocznej edycji były krajobrazy mazowieckiej wsi i miasteczek widziane przez pryzmat 4,5 roku. W wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert Violin Music Show. Skrzypek estradowy Marcin Dilling zaprezentuje aranżację utworów muzyki pop i rock. Organizatorami pleneru są Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Stowarzyszenie Zielony Sierpc. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z budżetu Obywatelskiego Mazowsza. Wernisaż odbędzie się dziś, początek o godzinie 20.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.
5: Reklama. Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
6: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
7: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
8: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
9: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Minęła godzina 8.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: CKE opublikuje niebawem wyniki egzaminu ósmoklasisty. Prokuratura bierze się za kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym. Cud w Wenezueli. Po 8 dniach od trzęsienia ziemi spod gruzów wydobyto żywego człowieka. Miriam Lipińska. Za pół godziny wszystko będzie jasne. Ósmoklasiści poznają dziś wyniki swoich egzaminów kończących szkołę podstawową. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikuje je online w ogólnopolskim systemie informatycznym. Przystąpienie do egzaminu ósmoklasisty jest obowiązkowe, a jego wynik wpływa na przyjęcie ucznia do wybranej przez niego szkoły ponadpodstawowej. Śledczy biorą pod lupę kolejny wątek afery w Szpitalu Południowym w Warszawie. Tym razem chodzi o tamtejsze prosektorium, którego koordynator miał m.in. faworyzować zakład pogrzebowy swojej wspólniczki. Do tej pory prokuratura nie miała zgłoszeń w sprawie podobnych nieprawidłowości, dlatego teraz szuka świadków, mówi prokurator Piotr Skiba.
3: Apelujemy do wszystkich, którzy posiadają jakiekolwiek informacje dotyczące ewentualnych nieprawidłowości związanych z pobieraniem pieniędzy z niewłaściwym przy wydawaniu zwłok, z niewłaściwym rozliczaniem pewnych działań, pewnych czynności, zachowaniem mogącym wskazywać na preferowanie tego czy innego zakładu pogrzebowego.
2: Zgłoszenia przyjmuje prokuratura rejonowa Warszawa Ursynów. Szpital zwolnił już koordynatora prosektorium ze skutkiem natychmiastowym. Woda to żywioł. Chwila nieuwagi może zakończyć się tragedią, przypomina policja i apeluje o ostrożność podczas odpoczynku nad wodą. A tylko wczoraj utonęły 4 osoby. Od początku czerwca już 70. Agrest, maliny czy polska specjalność porzeczki w tym roku będą na wagę złota. Wszystko przez ostatnie upały. Plantatorzy zamiast do zbioru szykują się do zaorania zniszczonych upraw.
4: Tak upalonych owoców to ja osobiście jeszcze nie widziałem.
5: To 100% pójdzie w glebę.
2: Mówią ogrodnicy z porzeczkowego zagłębia w Klementowicach na Lubelszczyźnie. Minister rolnictwa Stefan Krajewski zapewnia, że jest szansa na odszkodowania i wkrótce zaczną działać komisje oceniające rozmiar strat.
6: Będę w najbliższych dniach rozmawiał z wojewodami, żeby te komisje powołać i wspierać sadowników, którzy są w trudnej sytuacji dzisiaj.
2: Związek Sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%. Zagranica. Ponad tydzień od katastrofalnego trzęsienia ziemi w Wenezueli ratownicy wyciągnęli spod gruzów żywego mężczyznę. 40-latek pracował jako nocny dozorca. Podczas trzęsienia schronił się w swojej budce strażniczej. Choć budynek nad nim runął, budka wytrzymała i ochroniła mężczyznę. I na koniec o tym, dlaczego z wiekiem przybywa tłuszczu na brzuchu. Już wiadomo, jak wynika z badania opublikowanego w czasopiśmie Science, stoi za tym szczególny typ komórek macierzystych, który może napędzać tworzenie nowych komórek tłuszczowych, zwłaszcza w okolicy brzucha. Poszerzający się z wiekiem obwód w talii to nie tylko problem estetyczny, ale też zdrowotny, bo nadmiar tkanki tłuszczowej w tej okolicy wiąże się m.in. z cukrzycą typu drugiego i chorobami serca. Odkrycie może pomóc w opracowaniu nowych metod zapobiegania otyłości brzusznej i związanym z nią schorzeniom.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Hiszpania, Portugalia i Szwajcaria to kolejne zespoły, które awansowały do 1/8 finału Mundialu. Najwięcej działo się w meczu Portugalii z Chorwacją. Rozstrzygnął go Gonçalo Ramos w 94 minucie, strzelając na 2-1. Chorwaci, którzy prowadzili 1-0, mieli mnóstwo pretensji do sędziego, który najpierw podyktował dla rywali rzut karny, a w 12 minucie doliczonego czasu gry nie uznał im gola. To był bardzo trudny mecz, mówi selekcjoner Portugalczyków Roberto Martinez. Mój zespół ma w sobie ogromną siłę. Ona wynika z jedności drużyny, zaangażowania zawodników i z faktu, że reprezentują Portugalię. To kwestia fundamentalna. Czego potrzebujemy w tym meczu? Siłę już mamy, przygotowanie również. Po prostu musimy uwierzyć, mieć odwagę, a to może przyjść tylko wraz z sukcesem i wygraniem tego meczu. Te poprzednie w grupie nie mają teraz żadnego znaczenia. Portugalia o ćwierćfinał zagra z Hiszpanią, która w końcu zagrała jak na faworyta przystało i pewnie pokonała Austrię 3-0, mówi selekcjoner Luis de la Fuente. Mam dziś mnóstwo powodów do radości. Najważniejszym oczywiście jest zwycięstwo, które było kluczowe. Postawa drużyny była rewelacyjna. Jesteśmy szczęśliwi z powodu wszystkiego, co wydarzyło się w tym meczu. Z tego, jak został poprowadzony, jak go rozstrzygnęliśmy, z samej atmosfery i gry zespołu, jesteśmy w świetnej formie. W meczu, który zakończył się rano, Szwajcaria wygrała z Algierią 2-0. W 1/8 finału Helweci zagrają z lepszym z pary Kolumbia-Gana. Ten mecz zakończy rywalizację w 1/16 finału. Wcześniej Australia zagra z Egiptem, a Argentyna z Republiką zawodnika zielonego przylądka. Rekordowy transfer w Premier League grający na Mundialu w reprezentacji Trzech Lwów. Elliot Anderson został najdroższym Anglikiem w historii ligi. Manchester City zapłacił za pomocnika Nottingham Forest około 150 milionów euro. Głęboko do kieszeni sięgnął także Tottenham. Za Mateusa Fernandesza z West Hamu zapłacił około 100 milionów euro. Już tylko Iga Świątek i Hubert Hurkacz będą bronić polskich barw w singlu na Wimbledonie. Kamil Majszak odpadł wczoraj po zaciętym 5-setowym boju z Amerykaninem Zakarym Swajdą. Dobrze zagrała za to Iga Świątek, wygrała z Czeszką Karoliną Pliszkową 6-1, 6-3. Jutro w trzeciej rundzie rozstawa na trójką Polka zagra z Filipinką Aleksandrą Ijalą, a dziś o południu Hurkacz zmierzy się z Amerykaninem Tomim Polem.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.
2: Pogoda. Parasole przydadzą się dziś na północy i na południowym wschodzie. W pozostałych regionach niebo będzie się chmurzyć, ale padać nie powinno. No i mamy kolejny dzień odpoczynku od upałów. Dziś na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
8: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
9: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3. ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
6: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża, lub zadzwoń 608 030 058.
7: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 8:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strzegowo świętuje dwa dni pełne atrakcji. Miodobranie w Skansenie Sierpce zaprasza na święto pszczół i tradycji. Ponad 300 uczestników i 3 dni spektakli zakończyło się Płośnickie Lato Teatralne. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Już w ten weekend Strzegowo będzie świętować dni swojej miejscowości. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia sportowe, parada motocyklistów i zawody strażackie. Dla nikogo nie powinno niczego zabraknąć, mówi wójt gminy Damian Sowiecki.
3: To jest święto i wszystkich mieszkańców i nie tylko. Jesteśmy otwarci także na gości z zewnątrz. Święto naszej miejscowości składające się z bardzo wielu wydarzeń towarzyszących. Staraliśmy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie, zarówno przez ten wysiłek sportowy, rywalizację sportową, ale najważniejsze w tym wszystkim jest też dobra zabawa.
2: Takie spotkania z mieszkańcami są bardzo ważne, dodaje wójt.
3: Są bardzo ważne spotkania z mieszkańcami. To będzie jedno z takich większych wydarzeń. Może ciężko tutaj będzie z wszystkimi porozmawiać, bardziej z jakimiś grupami, ale na bieżąco w całej gminie odbywają się różne wydarzenia organizowane przez sołectwa, przez radnych. Są teraz objazdy pól, jakieś inne spotkania integracyjne.
2: Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 12 od biegów ulicznych dla dzieci i dorosłych. Jedną z najważniejszych atrakcji będzie przejazd motocyklistów Motoklubu Strzegowo. Wieczorem przy kantorze młyńskim rozpocznie się festyn z występami lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie Roni Ferrari. Niedziela będzie należała do sportowców i strażaków. Rozpocznie się turniejem dzikich drużyn w piłce nożnej, a później na stadionie w Strzegowie odbędą się zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych i jednostek OSP. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Pokazy pszczelarskie, koncerty, warsztaty i kiermasz miodów. Tak zapowiada się tegoroczne miodobranie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Miodobranie to święto pszczół, a pszczoły to niezwykłe istoty dla mieszkańca mazowieckiej wsi, mówi etnograf z muzeum Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
4: Pszczoła była uważana za święty i wyjątkową istotę i jako pszczoła była jedynym owadem, który uważano, że ma duszę albo przenosi duszę zmarłych, albo niesie ze sobą duszę. Dlatego pszczoła na przykład też nie zdycha. Pszczoły umierają zawsze.
2: Pszczoły mogły w wyjątkowy sposób pomagać pszczelarzom, dodaje Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
4: Pszczoły symbolizowały życie, odrodzenie, harmonię między naturą a człowiekiem. Dbano o pszczoły. Pszczoły miały poznawać na przykład osobę, która chciała nas oszukać, że weszła na podwórze, a pszczoły w pasiece się zaczęły denerwować, latać. To można było sobie na przykład wiedzieć, że ta osoba ma jakieś złe zamiary.
2: W Skansenie na odwiedzających czekać będą pokazy pracy pszczelarzy, prezentacje dawnych zawodów, warsztaty wykonywania świeczek z węzy i budowy hotelików dla owadów zapylających. Przez cały dzień będzie można odwiedzać kiermasz miodów, produktów pszczelich i rękodzieła. Na scenie wystąpią zespół tańca ludowego Mazowia z Politechniki Warszawskiej oraz folkowy zespół Wowakin. W programie znalazła się również msza święta w zabytkowym kościele z drążdżewa oraz liczne gry i zabawy dla najmłodszych. Miodobranie w Skansenie to jedna z największych letnich imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Odbędzie się w niedzielę w godzinach od 10 do 18. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Zakończyła się 37. edycja Płośnickiego Lata Teatralnego. Przez 3 dni Płośnica gościła amatorskie zespoły teatralne z całej Polski. W festiwalu uczestniczyło ponad 300 osób reprezentujących 21 teatrów. Na scenie prezentowano spektakle dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Wydarzenie było również okazją do spotkań, wymiany doświadczeń i integracji środowiska teatralnego. Tegoroczne Płośnickie Lato Teatralne stało na wysokim poziomie, mówi juror i instruktor Adam Radosz.
5: Tak doskonałych Płośnickich Lat Teatralnych nie było. Teraz to osiągają apogeum i w ogóle tyle się dzieje, tak się dzieje i na takim wysokim poziomie i takie przeżycia mamy tutaj oglądając spektakle, że naprawdę teraz w tym momencie, kiedy bardzo wiele festiwali umiera, zanika, to po prostu Płośnica na tej mapie jest chyba największym wydarzeniem, jakie się odbywa.
2: Podobnego zdania są uczestnicy. Jak mówią, dzięki temu wydarzeniu zyskali najwięcej.
6: Płośnickie Lato Teatralne, naprawdę wspaniałe wydarzenie. Każdemu polecam przyjechać. Bardzo dużo się tutaj rozwijamy.
7: I myślę, że wyjadę stąd przede wszystkim z nowymi znajomościami i z doświadczeniem, szczególnie dzięki warsztatom.
8: Tu się dzieje tak dużo, że ja nie umiem możemy tego objąć słowami. Tutaj są zloty teatrów, z pięknych, niesamowitych ludzi, osobowości. No ja jestem tutaj drugi raz. Nie wiedziałem, że aż tak stęsknię się za tym miejscem.
2: Płośnickie Lato Teatralne to ogromne wyzwanie dla organizatorów, mówi jurorka i prowadząca wydarzenie Marta Andrzejczyk.
9: Płośnica to jest spotkanie, relacja, to jest prawie 300 osób, które trzeba ogarnąć, więc i organizacyjny wyczyn dyrekcji łącznie z pracownikami i z całą społecznością tutaj w Płośnicy i spoza Płośnicy, więc jakby Płośnica żyje tym wydarzeniem, a myślę, że ci, którzy tutaj przyjeżdżają, wspólnie żyją tym, co się tutaj dzieje.
2: Najważniejszą nagrodę festiwalu, Złote Płośnickie Lato, jury przyznało ex aequo dwóm zespołom. Laureatami zostali Teatr Zgraja z Miejskiego Ośrodka Kultury w Pasymiu za spektakl 2050 któryś oraz Teatr w Kieszeni z Węgorzewskiego Centrum Kultury za przedstawienie Szpital Świętej Lidii. Płośnickie Lato Teatralne od 37 lat promuje teatr amatorski i należy do najważniejszych wydarzeń tego typu w regionie.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1. Reklama.
10: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
11: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
12: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych.
13: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
14: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
15: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
16: Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramo Market. Polska jakość, niskie ceny. Редактор

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
4: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
5: Tylko w Gramomarket. Parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki, opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma, opakowanie 450 gramów, tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa, pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramomarket. Polska jakość, niskie ceny. Редактор

0: Jest godzina 9.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Pożar na statku w gdańskim porcie, trwa akcja gaśnicza. Rzeczników praw ucznia w szkołach nie będzie, jest weto. Kilkanaście kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem wchodzenia do wody. Miriam Lipińska. Pożar ładowni statku ze złomem zacumowanego w porcie w Gdańsku. Nikt nie ucierpiał, nie było konieczności ewakuacji załogi. Na miejscu są strażacy i dwa statki gaśnicze. Pożar spowodował duże zadymienie, nie jest jeszcze opanowany. Prezydent zawetował kolejną ustawę. Karol Nawrocki powiedział nie zmianie prawa oświatowego, która między innymi miała powołać rzeczników praw ucznia. Prezydent, uzasadniając swoją decyzję, twierdzi, że nowelizacja nie chroni praw uczniów, tylko zwiększa biurokrację i zmierza do ideologizacji szkoły. Prezydenckie weto to wyraz braku szacunku dla uczniów, mówi Paweł Mrozek z Akcji Uczniowskiej.
3: To jest decyzja, która jest wymierzona w wielu młodych ludzi i ich bezpieczeństwo i codzienne życie.
2: Z decyzją prezydenta zgadza się Związek Nauczycielstwa Polskiego, ale jego prezes Sławomir Broniarz ma za złe prezydentowi brak zaproszenia na konsultacje.
4: Powoływanie rzecznika praw ucznia naszym zdaniem jest po prostu nieporozumieniem. Natomiast na pewno pan prezydent Karol Nawrocki nigdy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego nie próbował nawiązać kontaktu.
2: Zawetowana ustawa trafi teraz z powrotem do Sejmu. Do odrzucenia prezydenckiego weta w Sejmie wymagana jest kwalifikowana większość głosów, której koalicja rządząca nie ma. Upały na razie odpuściły, ale w połowie lipca mają wrócić. Tymczasem dopiero w przyszłym roku mogą zacząć obowiązywać od dawna zapowiadane przepisy o maksymalnej temperaturze w miejscu pracy. Projekt zakłada, że pracodawca będzie musiał wstrzymać pracę na zewnątrz przy 32 stopniach, a w biurze, jeśli temperatura w pomieszczeniu przekroczy 35 stopni. Na razie trwają ustalenia polityczne.
5: Jeżeli pojawiają się pytania, czy to ze strony innych resortów, czy to pana premiera, to ja na nie odpowiadam i będę odpowiadała, jeżeli jest to konieczne. Natomiast tak, to jest pilna sprawa. Klimat się zmienił i nic nie wskazuje na to, żeby od przyszłego roku miało być jakoś inaczej.
2: Mówi ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. 11 kąpielisk w Trójmieście z czerwonymi flagami i zakazem wchodzenia do wody. Powodem jest zakwit sinic. Kąpiel w wodzie z sinicami może skutkować podrażnieniem skóry, wysypką i zaczerwienieniem spojówek. I na koniec zmieniamy temat. XVI-wieczny pierścień króla Zygmunta I Starego, zrabowany przez Niemców na początku II wojny światowej, wrócił do Polski. Został zwrócony w ramach obchodzonej właśnie 35. rocznicy podpisania z Niemcami traktatu o dobrym sąsiedztwie. Historię zabytkowego pierścienia przybliża Elżbieta Musialik z Krakowskiego Muzeum Książąt Czartoryskich.
6: W korespondencji królowej Bony do córki Izabeli Jagiellonki pojawia się informacja, że w trakcie przygotowywania ciała królewskiego do pochówku, nałożony został na jego palec złoty pierścień. Próba złota najwyższa, dwukaratowy diament, wskazują, że jest to niewątpliwie własność królewska. Jest on po prostu niezwykle cenny.
2: Pierścień króla Zygmunta I Starego można już oglądać w Muzeum Książąt Czartoryskich w Krakowie.
1: To są wiadomości Radia 7.
7: Michał Waszkiewicz, zapraszam na informacje sportowe. Tym razem nie udało się zajść daleko. Chorwacja, druga drużyna mundialu w Rosji i trzecia w Katarze, odpadła w 1/16 finału. Przegrała 1-2 z Portugalią. Prowadziła 1-0 po golu Iwana Perisicza, ale najpierw w 68 minucie wyrównał Cristiano Ronaldo z karnego, a w 4 minucie doliczonego czasu mecz rozstrzygnął Gonzalo Ramos. Chorwaci odpowiedzieli jeszcze golem, ale po wideoweryfikacji bramkę anulowano. VAR zabija futbol, mówił po meczu trener Zlatko Dalić. Byliśmy o wiele lepsi, stworzyliśmy znacznie więcej okazji i nie zasłużyliśmy na taki koniec. Mogę jedynie pogratulować moim piłkarzom. Przykro mi, że odpadamy. Decyzje VAR, no cóż, musimy je zaakceptować. Znaczy, nie będę zbytnio ich komentował. Mogę jednak zdecydowanie powiedzieć, że sędziowanie było bardzo słabe. Portugalia zagra w kolejnej rundzie z Hiszpanią, która pewnie pokonała Austrię 3-0. Dalej gra również Szwajcaria po wygranej 2-0 z Algierią. A dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Najpierw Australia zagra z Egiptem, a o północy broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z Republiką Zielonego Przylądka. Nie boimy się, mówi obrońca Stopira. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń nie tylko moich, ale całego kraju i wszystkich moich przyjaciół. Jesteśmy spokojni, zaszliśmy tak daleko wyłącznie dzięki własnym zasługom. Nie mamy się czego bać. i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ostatnie spotkanie tej rundy o 3:30 w nocy. Kolumbia zagra z Ganą. Aleksandra Ayala będzie kolejną rywalką Igi Świątek na Wimbledonie. Filipinka pokonała wczoraj po 3 setówce Maję Joint z Australii, a Polka gładko ograła Czeszkę Karolinę Pliszkową. Ten mecz jutro, a dziś o 4. rundę powalczy Hubert Hurkacz. Po południu zmierzy się z rozstawionym z numerem 21 Amerykaninem Tomim Polem. Grał z nim do tej pory 4 razy i wygrał tylko raz. To ma być kolejna odsłona epickiego pojedynku pomiędzy Tadejem Pogaczarem i Jonasem Winigordem. Słoweniec i Duńczyk są tradycyjnie głównymi faworytami Tour de France, który jutro wystartuje z Barcelony, a zakończy się 26 lipca w Paryżu. W 113 edycji Wielkiej Pętli zobaczymy dwóch Polaków, Michała Kwiatkowskiego i Kamila Gratka.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: Pogoda. Na niebie sporo chmur, ale będą też przejaśnienia. Parasole przydadzą się na północy i na południowym wschodzie, a na termometrach maksymalnie od 19 stopni na Pomorzu, przez 22 na Śląsku i w Wielkopolsce, do 23 na Mazowszu i Lubelszczyźnie.
0: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
8: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
6: Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramomarket. Polska jakość, niskie ceny.
0: Reklama.

0: Jest godzina 9:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś trzeci dzień lipca. W 1519 roku Karniszyn w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta I Starego. Wraz z zezwoleniem na lokację miasto otrzymało prawo odbywania jarmarków na Wszystkich Świętych i na Boże Ciało oraz targów co sobotę. Otrzymało także 12 lat zwolnienia od podatków. W 1826 roku Osówka w gminie Sierpc została wykupiona przez Ignacego Pląskowskiego od Głównego Banku Berlińskiego. W 1863 roku doszło do dużej bitwy pod Rozwozinem w gminie Żuromin między oddziałem partyzanckim dowodzonym przez Stanisława Zgliszczyńskiego, a wojskami carskimi dowodzonymi przez Esała Dukmasowa. Pomimo przewagi liczebnej powstańcy bitwę przegrali. Bohaterstwem w bitwie wyróżnił się Żyd Samuel Pozner. W 1940 roku urodzony w Szerominie w gminie Płońsk lekarz i działacz niepodległościowy Sebastian Chorzewski został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku, rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem Mieczysława Widaja skazał na śmierć żołnierzy podziemia antykomunistycznego 11 Grupy Operacyjnej 23 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, obejmującej zasięgiem powiaty Płocki, Płoński, Sierpecki, Mławski, Rypiński, Lipnowski i Włocławski. W 1967 roku doszło do katastrofy kolejowej w okolicach Sarnowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. O godzinie 13:13 wykoleiły się ostatnie 4 wagony pociągu. Zginęło 7 osób. Winą obarczono robotników torowych. Brygadzista nadzorujący pracę był pod wpływem alkoholu. Został skazany na 7 lat więzienia. Urodzili się w 1914 roku Ryszard Folgard, pseudonim Nienaski, powstaniec warszawski, trener kajakarzy w Lidzbark. Jego imię nosi Stowarzyszenie Lidzbarscy Sportowcy. W 1920 roku w Mławie Włodzimierz Lech, pseudonim Mławiak Powiślak, podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny. W 1921 roku w Narzymiu w gminie Iłowo Osada w powiecie działdowskim Karol Maria Godlewski, dyrektor techniczny w koncernie Massey Ferguson. W 1935 roku w Malanowie Starym w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim ksiądz Stanisław Struś, wikariusz m.in. w Sieluniu w gminie Młynarze w powiecie makowskim, w Sochocinie w powiecie płońskim, w Skrwilnie w powiecie rypińskim oraz proboszcz w Naruszewie w powiecie płońskim i w Winnicy w powiecie pułtuskim.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: W 1937 roku profesor Kalina Bartnicka, historyk oświaty i nauki, współzałożycielka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, profesor i kierownik Katedry Historii Wychowania, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zmarli w 1881 roku Ernst August von Gizycki, członek Korps Mazowia, proboszcz ewangelicki w Uzdowie w gminie Działdowo, gdzie stracił w pożarze plebanie z dobytkiem i wraz z rodziną zamieszkał w opuszczonej chacie. Pełnił funkcję zastępcy superintendenta w Nidzicy. W 1889 roku Ludwik Kucharzewski, urodzony w Pułtusku, rzeźbiarz. W 1967 roku Aleksander Rochewicz, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego, w oddziale Marcjana Sarnowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Aresztowany i skazany na 12 lat więzienia, wyszedł na mocy amnestii.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama. Szkółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na piknik rodzinny z tradycją Biesiada Pokoleń w Różkowie. Już w sobotę, 4 lipca od godziny 13 czekają na Was konkursy, animacje, rodzinne zabawy oraz drugi talent show z atrakcyjnymi nagrodami. Od 16 Biesiada Seniorów. Na scenie wystąpią zespół pieśni i tańca Warmia oraz góralska kapela Chora. Nie zabraknie kół gospodyń wiejskich, strefy relaksu, dobrej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Sobota, 4 lipca, Różkowo. Zapraszamy.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Sierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
5: Tu Radio 7.

0: Minęła godzina 10.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Centralna Komisja Egzaminacyjna pokazała wyniki egzaminu ósmoklasisty. PiS idzie do warszawskich szpitali z kontrolami. Rolnicy narzekają na pogodę, uprawy niszczą burzę i upał. Miriam Lipińska. Są już wyniki tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Jak podała Centralna Komisja Egzaminacyjna, średnio za rozwiązanie zadań z języka polskiego uczniowie zdobyli 65% punktów, a z matematyki 55% punktów. Ósmoklasiści musieli przystąpić do 3 egzaminów pisemnych z języka polskiego, matematyki i języka obcego. Podobnie jak w poprzednich latach, najczęściej był to język angielski. Prawo i Sprawiedliwość rusza z kontrolami do wszystkich warszawskich szpitali. Radni chcą sprawdzić, na jakich zasadach byli tam zatrudniani ludzie związani z władzami stolicy. Samorządowcy chcą także sprawdzić, ile i jakie skargi wpłynęły na działalność szpitalnych oddziałów ratunkowych. A w sprawie sytuacji w szpitalach domagamy się kolejnej nadzwyczajnej sesji Rady Warszawy, mówi Sebastian Kaleta, europoseł PiS i szef warszawskich struktur ugrupowania.
3: Zamiatają sprawę pod dywan. W związku z tym nie istnieje konieczność zwołania kolejnej nadzwyczajnej sesji. My w tej sprawie jako miejska opozycja nie odpuszczamy. Nie pozwolimy uciec Trzaskowskiemu, Kierwińskiemu, pani Kaznowskiej od odpowiedzi na trudne pytania.
2: I jeszcze w lipcu mają być znane wyniki audytu zleconego przez miasto, a także raport Najwyższej Izby Kontroli, który dotyczy Szpitala Południowego. Ministerstwo Zdrowia chce wprowadzić nowe kryteria kwalifikowania na rehabilitację na wzór międzynarodowych zasad. Resort opublikował właśnie projekt rozporządzenia. Kluczowa ma być ocena samodzielności pacjenta. W tym celu wdrożona zostanie międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania niepełnosprawności i zdrowia oraz precyzyjne skale medyczne, którymi będą posługiwać się lekarze i fizjoterapeuci. Straty w uprawach będą ogromne, mówią rolnicy z Lubelszczyzny po ostatnich gwałtownych burzach. Grad zniszczył zboża, ziemniaki, cebulę, ale też owoce.
4: Mali, nie ma porzeczki, wszystko, to jakby kombaj poszedł. Nie ma nic, żeby pani chciała zobaczyć jedną porzeczkę. Nie ma. Wszystko otłoczone.
2: Związek sadowników szacuje, że w wielu gospodarstwach plony zostały zniszczone w 100%, a swoje w całym kraju dołożyły też upały, które dosłownie w przenośni ugotowały na krzakach porzeczki czy agrest. Właśnie ruszył sezon na wakacyjny zarobek. Z wyliczeń ekspertów wynika, że znalezienie pracy zajmuje młodym ludziom średnio 4 miesiące. Problem w tym, że chętnych jest więcej niż wolnych miejsc, mówi specjalistka do spraw HR Anna Kusa.
5: Z jednej strony mamy najwyższe stawki w historii, jeśli chodzi o propozycje dla młodych ludzi, natomiast z drugiej strony tej pracy jest mniej. Też jest ogromna konkurencja. Mamy teraz tak zwany kryzys juniorów, czyli jest o wiele mniej ogłoszeń na stanowiska juniorskie.
2: Nad morzem i na Mazurach w gastronomii w tym sezonie można zarobić 35-45 zł za godzinę, a do tego są napiwki. Zdecydowana większość Polaków chce kupować żywność bezpośrednio od rolnika. Tak twierdzi 72% pytanych w badaniu na zlecenie Instytutu Strategii Żywnościowych Grunt. 78% zadeklarowało, że jest gotowych dopłacić za produkty wyższej jakości, bo coraz większe znaczenie ma dla nas właśnie jakość, a także skład, smak, świeżość i lokalne pochodzenie żywności.

0: Reklama. Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
1: Policealna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
2: Autoserwis Mława. Naprawy blacharsko-lakiernicze różnych marek aut osobowych i dostawczych. Kompleksowa pomoc przy zgłaszaniu i likwidacji szkód. Rozliczanie napraw według kosztorysów oraz bezgotówkowo. Zadzwoń i umów naprawę swojego auta. 600-891-378. Autoserwis Mława. Płocka 91.
3: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25, abcstalrem.pl.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.

0: Jest godzina 10:30.
1: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
2: Samorząd Mazowsza wspiera ważne inwestycje lokalne. Władze województwa podpisały porozumienie z kanadyjską prowincją Saskatchewan. A na koniec zaprosimy na kolejny Mazopiknik. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Marta Komorowska-Nowak.
1: Co słychać na Mazowszu?
2: Radni województwa zdecydowali o przekazaniu pieniędzy na inwestycje kluczowe dla rozwoju całego regionu w ramach programu Mazowsze Pomaga. W tym roku Sejmik Województwa zdecydował o przekazaniu pieniędzy na 147 inwestycji na całym Mazowszu. Samorządy najczęściej ubiegały się o wsparcie na budowę dróg, kanalizacji oraz modernizację szkół. Najwyższe dotacje sięgają nawet 3,5 miliona złotych, mówi marszałek Adam Struzik.
3: To jest taka nowa wersja programu wsparcia inwestycji ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego. To jest ponad 200 milionów złotych.
2: To są projekty, które zmieniają Mazowsze, zaznacza przewodniczący Sejmikowej Komisji Budżetu i Finansów Krzysztof Strzałkowski.
4: Kilkaset przedsięwzięć, które to mają szansę zmienić Mazowsze. Cel taki proinwestycyjny, prorozwojowy tego programu ma szczególne znaczenie.
2: Łącznie Sejmik Województwa Mazowieckiego przeznaczył na wsparcie samorządowych inwestycji ponad 201 milionów złotych.
1: Co w naszym regionie?
2: Gmina Łyse inwestuje w gospodarkę o obiegu zamkniętym. Dzięki unijnemu wsparciu rozbuduje punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i kupi nowoczesne wyposażenie. Inwestycja otrzymała blisko 2 miliony złotych wsparcia, zaznacza członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Janina Ewa Orzełowska.
5: Przeki są bardzo ważne, bo z jednej strony zachęcają ludzi do tego, żeby segregować i odzyskiwać te materiały, które można odzyskać.
2: Punkt przede wszystkim będzie ogromnym wsparciem dla mieszkańców, dodaje wójt gminy Łyse Grzegorz Fabiszewski.
6: Żeby segregacja śmieci przebiegała sprawnie, żeby nie powstawały dzikie wysypiska, będzie wzorcowy kompostownik na przoku wybudowany, będzie kupiona ładowarka teleskopowa, będzie kupiony wózek elektryczny, będą kupione kontenery.
2: Projekt jest realizowany w formule zaprojektuj i wybuduj i ma zakończyć się do końca 2027 roku.
1: Warto wiedzieć.
2: Samorząd Województwa Mazowieckiego podpisał porozumienie o współpracy z kanadyjską prowincją Saskatchewan. Regiony będą wspólnie rozwijać badania nad energetyką jądrową i szkolić pracowników tego sektora. Polska jest w trakcie transformacji energetycznej, dlatego też poszukujemy nowych rozwiązań, mówi marszałek Adam Struzik.
3: Polska i Mazowsze jest w trakcie transformacji energetycznej. Oczywiście idziemy w kierunku odnawialnych źródeł energii, ale też po decyzjach rządu i po dużej akceptacji społecznej energetyki jądrowej też poszukujemy rozwiązań, jeśli chodzi o budowę elektrowni jądrowych.
2: Prowincja Saskatchewan wraz z kanadyjskimi przedsiębiorstwami prowadzi obecnie konsultacje z firmami i instytucjami w Polsce w zakresie wdrożenia pilotażowych instalacji małych reaktorów modułowych. W Polsce zaawansowane działania w tym zakresie prowadzi konsorcjum Orlen Synthos Green Energy.
1: Budżet obywatelski Mazowsza.
2: Państwowy Zespół Ludowy Pieśni i Tańca Mazowsze otwiera się jeszcze szerzej na odwiedzających. Odnowiono fontannę i teren wokół niej, a dzieci mogą korzystać z muzycznego placu zabaw. Projekt został zrealizowany w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza, mówi marszałek Adam Struzik.
7: Pewnego dopełnienia tutaj inwestycji w tym całym kompleksie, który znajduje się w Karolinie, no bo przecież wiemy, że mamy piękny teatr muzyczny, zrewitalizowany pałac, który był pierwotnie siedzibą Zespołu Pieśni i Tańca Mazowsze, karczmę, park, bursę, w której mieszkają artystki i artyści. No a dzisiaj otworzyliśmy symbolicznie fontannę.
2: Inwestycja powstała dzięki wsparciu mieszkańców, dodaje dyrektor Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca Mazowsze Jacek Boniecki.
8: Cieszę się również, że włączyła się to społeczność, bo to jest budżet obywatelski, właśnie na tym polega, że społeczeństwo wskazuje ważne inicjatywy, które należy poprzeć i wtedy samorząd województwa może wydawać właśnie te środki.
2: Teren wokół pałacu jest ogólnodostępny przez 7 dni w tygodniu i odwiedzany przez gości z Polski oraz zagranicy.
1: Gdzie na weekend?
2: Przed nami kolejny Mazopiknik. Tym razem spotkamy się w Siennicy. Na uczestników będzie czekać wiele atrakcji. zaprasza Izabela Stelmańska, zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki.
9: Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Zapraszamy na Mazopiknik do Siennicy. Gwiazdą tego wieczoru będzie Blanka.
2: Mazopiknik odbędzie się w ogrodach przy Szkole Podstawowej przy ulicy Mińskiej 38 w godzinach od 13 do 22.
1: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980. 513 423 980.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smutgaz to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smutgaz.pl. Smutgaz. Twoje źródło ciepła.
4: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303. Reklama.

0: Minęła godzina 11.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rewolucja w szkołach i przedszkolach coraz bliżej. Dziś spotkanie szefów polskiej i ukraińskiej dyplomacji ma zażegnać kryzys. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyku. Mirjam Lipińska. Sejm ponad podziałami uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Ma wejść w życie już od 1 września. To jest wygodne i potrzebne narzędzie dla nauczycieli, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
3: Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
2: Od zakazu będą jednak wyjątki. Na przykład, gdy nauczyciel uzna, że urządzenie jest potrzebne do realizacji zajęć lub sprawdzenia wiedzy, albo gdy konieczny będzie pilny kontakt ucznia z rodzicami. Teraz przepisami zajmie się Senat, a potem ustawa trafi do podpisu prezydenta. Ukraiński szef dyplomacji jedzie do Polski dziś po południu z Andrijem Sybichą. Spotka się w Warszawie minister Radosław Sikorski. Tematem mają być polsko-ukraińskie relacje i próba złagodzenia dyplomatycznego kryzysu. Z nieoficjalnych informacji wynika, że minister Sybicha ma zaproponować, by w ukraińskim Panteonie Narodowym, obok żołnierzy UPA odpowiedzialnych za ludobójstwo Polaków na Wołyniu, znalazł się generał Marko Bezruczko, wspólny ukraińsko-polski bohater. Ostrzeżenie przed sztormem we wschodniej części strefy brzegowej od Latarni Morskiej w Rozewiu aż do wschodniej granicy państwa, włącznie z Zatoką Gdańską i Zalewem Wiślanym. Według prognoz wiatr może tam wiać w porywach, nawet z siłą 8 stopni w skali Beauforta. Tankowanie od kilku dni kosztuje nas więcej. To efekt wygaśnięcia rządowego pakietu CPN, a z nim niższej akcyzy i VAT-u na paliwa. I tylko tego, bo właściciele stacji paliw nie podnieśli marży detalicznej. Ale dla kierowców to i tak marne pocieszenie, przyznaje analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
4: Benzyna Euro Super 95 zdrożała o 86 groszy na litrze, olej napędowy o 88 groszy. Największą podwyżkę notujemy w przypadku benzyny 98-oktanowej, która podrożała o 94 grosze.
2: Konsekwentnie tanieje natomiast autogaz, który nie był objęty pakietem CPN. Jego średnia cena to teraz 3,29 zł. To o 9 groszy mniej niż przed tygodniem. Można już składać wnioski o świadczenie w ramach programu Dobry Start. 300 zł na szkolną wyprawkę przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskim Krystyna Michałek przypomina, że wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
5: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek, ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
2: Wnioski można składać do końca listopada.

0: Reklama. Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na piknik rodzinny z tradycją Biesiada Pokoleń w Różkowie. Już w sobotę, 4 lipca od godziny 13 czekają na Was konkursy, animacje, rodzinne zabawy oraz drugi talent show z atrakcyjnymi nagrodami. Od 16 Biesiada Seniorów. Na scenie wystąpią zespół pieśni i tańca Warmia oraz góralska kapela Chora. Nie zabraknie kół gospodyń wiejskich, strefy relaksu, dobrej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Sobota, 4 lipca, Różkowo. Zapraszamy.
1: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.

0: kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
0: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinne atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
2: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto, pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
3: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607 730 147. 607 730 147.
4: Reklama.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513. Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat. Sierpc, ulica Płocka 44.
0: Reklama.
1: Radio 7.

0: Minęło południe.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dymisje w warszawskim ratuszu, odchodzą wiceprezydentki. Pożar zabytkowego pałacu na Pomorzu Zachodnim. Powiemy też, jak w praktyce działają nowe zasady dzielenia e-recept. Paulina Nawrocka, zapraszam. Wiceprezydentki Warszawy Renata Kaznowska i Aldona Machnowska-Góra złożyły dziś dymisję. Przyjął je już prezydent miasta Rafał Trzaskowski. Sprawa ma związek z aferą w Szpitalu Południowym. Renata Kaznowska odpowiadała w ratuszu m.in. za zdrowie i edukację, a Aldona Machnowska-Góra za kulturę i zabytki, ale zasiadała w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Trzaskowski na razie nie poinformował, kto je zastąpi. Płonie dach zabytkowego pałacu w Wietrznie, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego. Ewakuowanych zostało 48 osób. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Aktualnie pożar gasi 7 zastępów Straży Pożarnej. Ogień nie jest jeszcze opanowany. Szef ukraińskiej dyplomacji Andrii Sybicha przybył do MSZ-u na spotkanie z Radosławem Sikorskim. Wśród tematów rozmów obu ministrów mają być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. O spotkanie ze stroną polską miała zabiegać Ukraina. Jedna recepta może być już realizowana w kilku aptekach. Jeśli pacjent ma wypisanych kilka opakowań leku, pierwsze opakowanie może zrealizować w jednej aptece, a kolejnej w innej. To rozwiązanie mocno ułatwi życie, mówi wiceprezes Naczelnej Izby Lekarskiej dr Michał Konstanty.
3: W sytuacji niedostępności takiego leku w aptece, czy w momencie wyjazdu pacjenta i niedostępności do apteki, w której rozpoczął, taka możliwość nadaje inne światło i daje też to, na co pacjenci, myślę, przez długi czas czekali.
2: Z częściowej realizacji e-recepty pacjenci mogą skorzystać w co drugiej aptece w kraju. Ministerstwo Zdrowia chce organizować kolejne szkolenia, aby więcej aptek mogło korzystać z tego narzędzia. Ponad 125 milionów złotych długu. Z takim ciężarem mierzy się szpital w bieszczadzkim Lesku. Właśnie próbuje z tym walczyć. Pomysłem ma być zakład opiekuńczo-leczniczy. Zatrudnienie w ZOL-u, które ma podreperować finanse szpitala, znalazły pielęgniarki ze zlikwidowanych oddziałów, mówi dyrektor Mirosław Leśniewski.
4: To jest taka inwestycja bezkosztowa, dlatego że wykorzystujemy sprzęt, ludzi, potencjał, w ogóle miejsce puste, które było niezagospodarowane. A w tej chwili będzie zarabiało na siebie, chociaż troszeczkę. To jest, będą dodatkowe przychody rzędu 100 tysięcy złotych miesięcznie.
2: Na miejscu zostanie również SOR, którego zamknięcie według raportów spowodowałoby całkowity upadek szpitala. Dziś kolejny dzień open air festiwalu na lotnisku Gdynia-Kosakowo. Dziś zagra zespół The Cure. To pierwsza wizyta zespołu Roberta Smitha w Polsce od 4 lat. Wczoraj z kolei centralnym punktem wydarzenia był koncert Nicka Cave'a i The Bad Seeds.
5: Było świetnie, wzruszenie Nicka Cave'a i ten deszcz, no naprawdę stworzyło niesamowite wspomnienie.
6: Dużo liryki, bardzo wiele wzruszeń, emocji, no on jest niesamowity.
7: Olbrzymia moc, to co zrobił z tłumem, osiągnąć spektakularną ciszę w kluczowym momencie koncertu, to jest coś niebywałego.
2: Wśród innych wykonawców piątku Anna Calvis, Low Dive, Bocca i Kas Balagan.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty

0: prądu przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Greggwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
1: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na Krajową i Międzynarodową Wystawę Psów Rasowych oraz Klubową Wystawę Terrierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
2: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki. Strzegowo, ulica Brzozowa 20. Sklep cichocki.com.
3: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602-613-905. 602-613-905.
4: Reklama. Radio 7.

0: Tu Radio 7.
1: Czy pamiętasz, jakżeś

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów pelletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
3: Wybierając ogrzewanie, warto zaufać specjalistom. Smudgas to szybkie i bezpieczne dostawy propanu oraz komfort przez cały rok. Skontaktuj się z nami już dziś. Zadzwoń 512 686 513 lub odwiedź smudgas.pl. Smudgas. Twoje źródło ciepła.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4 przez 1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama.
3: Radio 7.

0: Reklama.
1: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
2: Konkret, producent figur ogrodowych z betonu, oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2, koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
4: Salon M Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat, łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
5: Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramomarket. Polska jakość, niskie ceny.
0: Reklama.
6: Zbliża się godzina 13.
7: To są wiadomości Radia 7.
8: Sejm uchwalił Lex Szarlatan, ustawę o prawach pacjenta. Strażacy wciąż gaszą pożar na wodzie w gdańskim porcie, a Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu 9. szczyt ziemi. Paulina Nawrocka, zapraszam. Sejm uchwalił ustawę o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta, tak zwany Lex Szarlatan. Ma ona na celu wyeliminowanie z rynku i internetu groźnych dla zdrowia i życia usług, które nie są zgodne z bieżącą wiedzą medyczną. Ustawę poparli przede wszystkim posłowie rządzącej koalicji, przeciwko zagłosowały Konfederacje, a PiS w większości wstrzymał się od głosu. Ustawa reguluje m.in. kwestie ziołolecznictwa. Chodzi o oddzielenie legalnej, bezpiecznej i stosowanej od wieków fitoterapii od niebezpiecznego znachorstwa. Trwa akcja w gdańskim porcie, gdzie wczoraj wieczorem wybuchł pożar w ładowni statku ze złomem pod banderą Panamy. Na miejscu działa około 100 strażaków. Sytuacja nie jest opanowana. Profilaktycznie rozstawiono zapory na wodzie. Działania gaśnicze w gdańskim porcie mogą potrwać jeszcze wiele godzin. Trwa też akcja gaśnicza w Wietrznie w Zachodniopomorskiem. Płonie tam pałac. Zawalił się objęty ogniem dach. Z budynku, w którym działa Dom Miłosierdzia Bożego, ewakuowano 49 osób. Zakończyło się spotkanie szefów dyplomacji polskiej i Ukrainy Radosława Sikorskiego i Andrija Sybichy. Ukraińska delegacja opuściła siedzibę polskiego MSZ. Jej przedstawiciele nie odpowiadali na pytania dziennikarzy. Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami, wśród tematów rozmów obu ministrów miały być relacje polsko-ukraińskie oraz sytuacja na froncie. Na kilka dni przed rozpoczęciem szczytu NATO w Ankarze Donald Trump znów krytykuje sojusz. W najnowszym internetowym wpisie uznał, że Stany Zjednoczone nie powinny, tu cytat, kontynuować tej jednostronnej relacji. Cezary Jaszczyk.
9: Wpisowi Trumpa towarzyszy grafika z amerykańskimi wydatkami na obronność, które znacząco przewyższają wydatki innych państw. To śmieszne, żeby Stany Zjednoczone nadal podążały tą jednostronną ścieżką. Skwitował. To już kolejna z całej serii krytycznych wypowiedzi Trumpa pod adresem sojuszników. Amerykański prezydent nie może im też darować ostatniego braku zaangażowania w wojnę przeciwko Iranowi. Po prostu nas zawiedziono. Wcale nie potrzebowaliśmy pomocy. Dosłownie zmiażdżyliśmy konkurencję już w pierwszym tygodniu, ale byłoby miło, gdyby chociaż powiedzieli, chcieliśmy pomóc. Takie uszczypliwe komentarze pod adresem sojuszników Trump w ostatnim czasie wygłaszał wielokrotnie i prawdopodobnie powróci do nich na nadchodzącym szczycie sojuszu. Mariuszu.
8: Polski skialpinista Andrzej Bargiel zdobył bez użycia tlenu Nanga Parbat, 9 co do wysokości szczyt ziemi, a potem zjechał na nartach z Nagiej Góry. Jest pierwszym człowiekiem na świecie, który w tym stylu zdobył wszystkie 5 pakistańskich 8-tysięczników. Nanga Parbat jest jednym z najbardziej wymagających szczytów, mówi Andrzej Bargiel.
0: Ten zjazd był dosyć wymagający, bo to jest prawie 3900 metrów tej niwelacji, więc kawał drogi, ale cieszę się bardzo, bo miałem naprawdę duży fan zjazdy na nartach.
8: Andrzej Bargiel podczas swojej przygody z alpinizmem zjeżdżał na nartach m.in. z Mount Everestu, Broad Peaku i K2.

0: Reklama.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość,

0: stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
2: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
3: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony, lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
4: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
5: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
6: Tylko w Gramomarket parówki drobiowe lub kiełbaski, szynki z kolinki, opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma, opakowanie 450 gramów, tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa, pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramomarket. Polska jakość, niskie ceny.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama. Autoryzowany serwis Suzuki w Mławie zaprasza na naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko-lakiernicze. Dogodne terminy, atrakcyjne ceny. Autoserwis Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378. Twoje Suzuki zawsze w dobrych rękach.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel, wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
0: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki. Tutaj znajdziesz płytki, gres, panele, lamele, dywany i wiele więcej. Wszystko w jednym miejscu. Salon łazienek M Kwadrat, Sierpc, ulica Płocka 44.
3: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na piknik rodzinny z tradycją Biesiada Pokoleń w Różkowie. Już w sobotę, 4 lipca od godziny 13 czekają na Was konkursy, animacje, rodzinne zabawy oraz drugi talent show z atrakcyjnymi nagrodami. Od 16 Biesiada Seniorów. Na scenie wystąpią zespół pieśni i tańca Warmia oraz góralska kapela Chora. Nie zabraknie kół gospodyń wiejskich, strefy relaksu, dobrej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Sobota, 4 lipca, Różkowo. Zapraszamy.

0: godzina 14.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Premier nie wyklucza zmian w rządzie, to po aferze szpitalnej. Załamanie pogody zostanie z nami przez cały weekend. I gratka dla turystów, darmowy parking w Sopocie. Paulina Nawrocka, zapraszam. Jeszcze nie dziś, ale niewykluczone, że w połowie przyszłego tygodnia dojdzie do zmian w rządzie, ogłosił premier. Dziś w związku z nadużyciami w Szpitalu Południowym w Warszawie prezydent stolicy zdecydował o dymisjach swoich dwóch zastępczeń. Donald Tusk z kolei, odnosząc się do całego systemu ochrony zdrowia, stwierdził, że jeśli do wtorku nie otrzyma satysfakcjonujących rekomendacji, to w środę podejmie odpowiednie decyzje personalne.
3: Przyszły tydzień będzie w tej kwestii rozstrzygający. Nie będę się wahał, albo wierzę im, znaczy mówię ludziom, którzy bezpośrednio przede mną odpowiadają, że są w stanie uporać się ze zjawiskiem saloników VIP, omijania kolejek, nieuprawnionych, gigantycznych zarobków niedużej grupy lekarzy, no to też oczywiście będę się z nimi żegnał.
2: Premier dodał, że będzie oczekiwać wdrożenia najpóźniej do końca roku systemu elektronicznej rejestracji, żeby omijanie kolejek było niemożliwe. Do Polski dociera chłodny front atmosferyczny znad Skandynawii, a to oznacza jedno, załamanie pogody. Jutro będzie deszczowo, szczególnie na północy, nad Bałtykiem także porywisty wiatr i sztormy. Po drugiej stronie kraju, w rejonach podgórskich, nawet tylko 9 stopni w nocy, mówi Agnieszka Prasek z IMGW.
4: Te masy powietrza napływają chłodniejsze. No poprzednio mieliśmy do czynienia z typowym napływem z południa, czyli zwrotnikowe gorące masy powietrza. W niedzielę już właściwie przeważający obszar krajów przelotnych opadach deszczu.
2: W ciągu dnia w całym kraju temperatura będzie oscylować wokół 20 stopni Celsjusza. Pogoda poprawi się dopiero w kolejny weekend. Ceny paliw na stacjach znów wzrosną w przyszłym tygodniu, twierdzą analitycy ePetrol.pl. Według ekspertów za benzynę 95 powinniśmy w najbliższych dniach płacić maksymalnie 6,85, za diesla 7,05 zł, a za autogaz 3,26. Z początkiem lipca, po wygaśnięciu pakietu ceny paliwa niżej, wszystkie ceny na stacjach wzrosły średnio o 79 groszy. Odpoczywanie idzie nam słabo. Mimo że aż 80% z nas na urlopie chce odpocząć, to często i tak zaglądamy do służbowego maila, mówi Marzena Buczkowska-German z wakacje.pl.
5: Rzadko wynika to z nacisków szefa czy z polityki firmy. Najczęściej to my sami, napędzani wewnętrzną potrzebą kontroli i lękiem przed zaległościami, dobrowolnie logujemy się do firmowych systemów.
2: Aż 25% pracowników deklaruje, że będzie się kontaktować z firmą w trakcie urlopu. Większość z nich więcej niż raz. I jeszcze gratka prosto z Trójmiasta. Sopot oferuje turystom darmowy parking. Nadmorski kurort słynie z ogromnej popularności, która zwłaszcza latem przekłada się na korki w centrum. Żeby z tym zjawiskiem walczyć, samorząd zorganizował ekoparking.
6: Zaproponowaliśmy, aby nasi goście i turyści, którzy przyjeżdżają do Sopotu, mieli możliwość, aby zostawić swoje auto na obrzeżach naszego miasta. Mamy do dyspozycji 700 miejsc parkingowych przy Ergo Arenie. Właściwie z tego parkingu do centrum miasta czy w pobliżu sopockiej plaży można spokojnym krokiem przejść 15-20 minut.
2: Mówił wiceprezydent Sopotu Michał Banacki.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy.

0: stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
1: Remontujesz? Budujesz? Tanio w Stalremie kupujesz? Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13, Płońsk, Półtuska 50, Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
2: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
3: Tylko w Gramomarket. Parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki, opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma, opakowanie 450 gramów, tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49, a napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
4: Reklama.

0: Minęła godzina 14:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Karolina Nolbrzak przeczyta wiersze Haliny Doroty Wylot. Drugie spotkanie z poezją. Wernisaż zakończy międzynarodowy plener sierpecki skansen, pożegna malarzy. Transfer Mławianki. Klub ściąga młodego defensora. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przed nami drugie spotkanie 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. W niedzielę w parku HDK w Działdowie publiczność usłyszy wiersze Haliny Doroty Wylot w interpretacji Karoliny Nolbrzak. Aktorka grała w wielu popularnych filmach i serialach, mówi prezes działdowskiej później słowa Renata Buczyńska.
3: Ma za sobą wiele ról filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły jej role w serialach takich jak Komisarz Alex, który jest bardzo popularnym serialem, ale również Plebania czy Na Wspólnej. Dwie strony medalu, Twarzą w twarz, Hotel 52, Glina to również są seriale, w których można było ją zobaczyć, ale również w filmach takich jak 1920 Wojna i Miłość czy Popiełuszko Wolność jest w nas.
2: Popularny aktor to rodzaj magnesu na widzów, dodaje Renata Buczyńska.
3: Nazwisko aktora oczywiście przyciąga i nawet dla samego aktora często ludzie tu przyjdą, ale bywa tak, że jak słyszą te teksty w wykonaniu, w interpretacji aktora, profesjonalisty jakby nie mówiąc, no są zainteresowani też twórczością tego lokalnego poety i o to tu chodzi, od początku o to tu chodziło, żeby promować lokalnych twórców słowa poprzez taki przekaz, który będzie jak najbardziej profesjonalny.
2: Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa wokalna Anny Bońkowskiej oraz wystawa fotograficzna Lidzbarskiej grupy ISSO. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, początek o godzinie 17. Po spotkaniu z Karoliną Nolbrzak cykl będzie kontynuowany 12 lipca. Wówczas w parku HDK wystąpi Piotr Zelt, prezentując liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Finał tegorocznej edycji zaplanowano 19 lipca w amfiteatrze w Lidzbarku, gdzie wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej przeczyta Tomasz Sapryk. Radio 7 jest patronem medialnym 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Dobiega końca 5. międzynarodowy plener malarski Mazowieckie Impresje. Finałem wydarzenia będzie wernisaż wystawy Cztery pory roku, Mazowiecka wieś i miasteczko na płótnie, który odbędzie się dziś w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jednym z najważniejszych elementów całego pleneru była integracja, podkreśla radny i organizator wydarzenia Piotr Rzeszotarski.
4: Najważniejszą rzeczą, którą zawsze na tych plenerach robimy, to jest ta integracja malarzy i osób, którzy pretendują do tego, żeby pięknie malować, dlatego że przyjeżdżają zagraniczni, nasi krajowi artyści. Zapraszamy artystów naszych lokalnych i emerytów, którzy chcą malować i tak chcą spędzać swoją emeryturę i podszkolić się w malowaniu.
2: Skansen w Sierpcu był dla artystów niewyczerpalnym źródłem inspiracji, dodaje Piotr Rzeszotarski.
4: I chałupy, i zboża, i pola, i przyrodę. I często też zachwycają się ekspozycjami, które są w środku i często też mamy na płótnach te ekspozycje, które są w wnętrzach zagród, wnętrzach chałup, więc bardzo dużo mają możliwości, gdzie te obrazy malować i czerpania tej swojej weny inspiracji, którą tutaj bardzo często wykorzystują na płótnach.
2: Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną prace powstałe w czasie pleneru. Tematem tegorocznej edycji były krajobrazy mazowieckiej wsi i miasteczek widziane przez pryzmat Czterech Pór Roku. W wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert Violin Music Show. Skrzypek estradowy Marcin Dilling zaprezentuje aranżację utworów muzyki pop i rock. Organizatorami pleneru są Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Stowarzyszenie Zielony Sierpc. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wernisaż odbędzie się dziś, początek o godzinie 20. Sport. Do Mławianki Mława dołącza kolejny zawodnik. Tym razem zespół pozyskał młodego obrońcę, 20-letniego Huberta Leopolda. Ma on za sobą pierwszy pełny sezon na poziomie seniorskim, w którym reprezentował barwy GKS Wikielec. Jest wychowankiem Akademii Jagiellonii Białystok, w której koszulce rozgrywał mecze w Centralnej Lidze Juniorów, najwyższym poziomie rozgrywkowym dla młodszej grupy wiekowej. W kampanii 2025-2026 rozegrał 27 spotkań. Może być użytecznym zawodnikiem nadającym dynamikę w defensywie Dumy Zawksza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
7: Pogoda!
2: 21 stopni dziś w regionie, weekend z umiarkowanymi temperaturami. Jutro maksymalnie 20 stopni, możliwy przelotny deszcz. W niedzielę tylko 18 i mogą pojawić się burze. Na dodatek w weekend będzie nam towarzyszył silny wiatr z zachodu w porywach powyżej 50 km na godzinę. Ciśnienie stabilne.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama. Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego pelletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pellet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
1: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
2: IGA Druks Franciszkowa koło Żuromina. Drukarnia i producent gadżetów reklamowych. Znakujemy odzież, kubki i gadżety. Drukujemy ulotki, banery, kartony i torby papierowe. Wszystko w jednym miejscu. Sprawdź na igadruk.pl. Telefon 726 002 890.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława Żuromin Giełdowo.
4: Market Mrówka w Sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w Sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramo Market. Polska jakość, niskie ceny. Редактор

0: Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691-259-012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
2: Eurowarsztat Mława zaprasza na profesjonalne zabezpieczenia antykorozyjne podwozi aut osobowych i dostawczych. Skuteczna ochrona przed korozją, wilgocią i solą drogową. Nowoczesne preparaty i trwały efekt na lata. Eurowarsztat Mława, ulica Płocka 91. Telefon 600 891 378.
3: Salon M-Kwadrat w Żuromińskim Centrum Handlowym. Świat łazienek, glazury i terakoty. Szeroki asortyment kabin prysznicowych, baterii i grzejników. Znajdziesz u nas także panele, drzwi i podłogi, meble kuchenne, nowoczesne tapety i kultowe dywany. Zapraszamy po fachowe doradztwo i projekt łazienki gratis.
4: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas. 609 000 157. 609 000 157.
5: Reklama. Radio 7.

0: Minęła godzina 15.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Można już składać wnioski o dofinansowanie do szkolnej wyprawki. Będzie też o kolarskich emocjach przed startem Tour de France. Paulina Nawrocka, zapraszam. Dymisję w warszawskim ratuszu po aferze w Szpitalu Południowym. Dwie wiceprezydentki złożyły rezygnację. To Renata Kaznowska, która w ratuszu odpowiadała bezpośrednio za nadzorowanie miejskich szpitali, i Aldona Machnowska-Góra, która była w Radzie Nadzorczej Szpitala Południowego. Rafał Trzaskowski przyjął tę rezygnację.
3: Chcę od razu zaznaczyć, że nie rozstrzygam o żadnej winie, ale w sprawach publicznych oczekiwania i w tym samym odpowiedzialność są po prostu wyższe niż w życiu prywatnym. Tu chodzi o najwyższe standardy, których oczekują mieszkańcy.
2: Prezydent Warszawy poinformował także, że do końca lipca członkowie rad nadzorczych stołecznych instytucji będą musieli wybrać między członkostwem w partii i zasiadaniem w Radzie. Można już składać wnioski o świadczenie 300+. Pieniądze na wyprawkę szkolną przysługują na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat. A jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność, to do ukończenia 24 roku życia. Jak przypomina rzeczniczka ZUS-u w Kujawsko-Pomorskiem Krystyna Michałek, wniosek w programie Dobry Start można złożyć tylko przez internet.
4: Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do tak zwanych zerówek ani studentów. Wsparcie przysługuje niezależnie od dochodów rodziny i sytuacji zawodowej rodziców.
2: Wnioski można składać do końca listopada. Sąd apelacyjny w Gdańsku skazał Daniela M. na karę 25 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa taksówkarza. Sąd uwzględnił apelację prokuratora i zaostrzył wyrok sądu pierwszej instancji, który opiewał na 16 lat więzienia. Do zdarzenia doszło 4 listopada 2023 roku. Daniel M. zamówił kurs taksówką, po czym zaatakował kierowcę i zamknął go w bagażniku. 5 nadmorskich kąpielisk w Zatoce Gdańskiej zamknięto z powodu zakwitu sinic. Następne badanie ma zostać wykonane jutro. Jak podaje sanepid, kontakt z wodą w tych miejscach może powodować podrażnienia skóry, wysypkę i zaczerwienienie spojówek. Po przypadkowym połknięciu zanieczyszczonej wody może wystąpić także ból brzucha, wymioty i biegunka. Na Pomorzu Zachodnim za to wszystkie kąpieliska są czynne. Przed nami kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo w Tour de France zapowiada się znakomicie. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Tadej Pogaczar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy, ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. Very good season. To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję. Ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. Training kilometers. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Enjoy more every year. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
2: A Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.

0: Reklama.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregwood Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510-503-510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510-503-510.
4: Firma Kabanek w Osówce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy żyto,

0: pszenżyto, pszenicę, kukurydzę. Płatność w dniu dostawy. Telefon 507 564 487. 507 564 487.
1: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
2: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
3: Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramo Market. Polska jakość, niskie ceny.

0: 15.30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strzegowo świętuje dwa dni pełne atrakcji. Miodobranie w Skansenie Sierpce zaprasza na święto pszczół i tradycji. Nowy sprzęt dla Rybna ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Już w ten weekend Strzegowo będzie świętować dni swojej miejscowości. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia sportowe, parada motocyklistów i zawody strażackie. Dla nikogo nie powinno niczego zabraknąć, mówi wójt gminy Damian Sobiecki.
3: To jest święto i wszystkich mieszkańców, i nie tylko. Jesteśmy otwarci także na gości z zewnątrz. Święto naszej miejscowości, składające się z bardzo wielu wydarzeń towarzyszących. Staraliśmy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie, zarówno przez ten wysiłek sportowy, rywalizację sportową, ale najważniejsze w tym wszystkim jest też dobra zabawa.
2: Takie spotkania z mieszkańcami są bardzo ważne, dodaje wójt.
3: To będzie jedno z takich większych wydarzeń. Może ciężko tutaj będzie z wszystkimi porozmawiać, bardziej z jakimiś grupami, ale na bieżąco w całej gminie odbywają się różne wydarzenia organizowane przez sołectwa, przez radnych. Są teraz objazdy pól, jakieś inne spotkania integracyjne.
2: Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 12 od biegów ulicznych dla dzieci i dorosłych. Jedną z najważniejszych atrakcji będzie przejazd motocyklistów Motoklubu Strzegowo. Wieczorem przy kantorze muńskim rozpocznie się festyn z występami lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie Roni Ferrari. Niedziela będzie należała do sportowców i strażaków. Rozpocznie się turniejem dzikich drużyn w piłce nożnej, a później na stadionie w Strzegowie odbędą się zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych i jednostek OSP. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Pokazy pszczelarskie, koncerty, warsztaty i kiermasz miodów. Tak zapowiada się tegoroczne miodobranie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Miodobranie to święto pszczół, a pszczoły to niezwykłe istoty dla mieszkańca mazowieckiej wsi, mówi etnograf z muzeum Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
4: Pszczoła była uważana za święty i wyjątkową istotę i jako pszczoła była jedynym owadem, który uważano, że ma duszę, albo przenosi duszę zmarłych, albo niesie ze sobą duszę, dlatego pszczoła na przykład też nie zdycha. Pszczoły umierają zawsze.
2: Pszczoły mogły w wyjątkowy sposób pomagać pszczelarzom, dodaje Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
4: Pszczoły symbolizowały życie, odrodzenie, harmonię między naturą a człowiekiem. Dbano o pszczoły. Pszczoły miały poznawać na przykład osobę, która chciała nas oszukać, że weszła na podwórze, a pszczoły w pasiece się zaczęły denerwować, latać. To można było sobie na przykład wiedzieć, że ta osoba ma jakieś złe zamiary.
2: W Skansenie na odwiedzających czekać będą pokazy pracy pszczelarzy, prezentacje dawnych zawodów, warsztaty wykonywania świeczek z węzy i budowy hotelików dla owadów zapylających. Przez cały dzień będzie można odwiedzać kiermasz miodów, produktów pszczelich i rękodzieła. Na scenie wystąpią zespół tańca ludowego Mazowia z Politechniki Warszawskiej oraz folkowy zespół Wowakin. W programie znalazła się również msza święta w zabytkowym kościele z Drążdżewa oraz liczne gry i zabawy dla najmłodszych. Miodobranie w Skansenie to jedna z największych letnich imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Odbędzie się w niedzielę w godzinach od 10 do 18. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie został doposażony w nowy sprzęt. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono pilarkę do drewna, przecinarkę do betonu i stali oraz pompę zatapialną do wody brudnej. Jak informuje urząd, nowe wyposażenie będzie wykorzystywane podczas bieżącego utrzymania infrastruktury oraz w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Na zakup sprzętu gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa. Wsparcie pokryło 90% kosztów zadania i wyniosło ponad 17 000 złotych.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
2: 21 stopni dziś w regionie, weekend z umiarkowanymi temperaturami. Jutro maksymalnie 20 stopni, możliwy przelotny deszcz. W niedzielę tylko 18 i mogą pojawić się burze. Na dodatek w weekend będzie nam towarzyszył silny wiatr z zachodu w porywach powyżej 50 km na godzinę. Ciśnienie stabilne.
5: Dobrej pogody życzy Państwowa Akademia Nauk Stosowanych imienia Ignacego Mościckiego w Ciechanowie, oferująca bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie.
6: Pogody pełnej blasku życzy sponsor prognozy pogody Jubiler Kieca. Działdowo, ulica Zamkowa 3, ejubi.pl.
1: Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Pęknięta szyba? Szyby24.pl zaprasza do nowego serwisu w Mławie przy ulicy Płockiej 124B. Szybka wymiana szyb samochodowych, kalibracja kamer ADAS i obsługa aut osobowych oraz ciężarowych. Szyby24.pl. Mława Płocka 124B. Eksperci od szyb samochodowych. Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś, w kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawę dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
2: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Masz złom? Zamień go na gotówkę! Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas!
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano. Przez całe wakacje, każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklam.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1B. Telefon 602 613 905. 602 613 905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
5: Tylko w Gramomarket. Parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki, opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma, opakowanie 450 gramów, tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49, a napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gram Market. Polska jakość, niskie ceny.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Jest godzina 16.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Rosja spróbuje prowokacji w Polsce. Premier o możliwych ruchach Moskwy. Zajrzymy na sklepowe półki. Żywność tanieje. Będą też przedurlopowe porady od policjantów. Paulina Nawrocka. Waszyngton ostrzega Warszawę, że polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Jesteśmy świadomi zagrożeń, powiedział dziś na konferencji premier Donald Tusk.
3: Bardzo intensywnie przygotowuję się do różnych scenariuszy. Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. My nie bójmy się, przygotowujmy się do różnych sytuacji, ale nie możemy tego lekceważyć.
2: O możliwym ataku Rosji na Polskę najpierw informował portal Onet. Dziś brytyjski dziennik The Telegraph potwierdził doniesienia mówiące, że Kreml omawiał plany ataku na nasz kraj lub na jedno z państw bałtyckich. Jak twierdzą media, przed takim scenariuszem wielokrotnie ostrzegały Stany Zjednoczone. Premier Donald Tusk zaapelował też do członków polskiej delegacji udającej się na szczyt NATO w Ankarze, by byli ostrożni z kolejnymi deklaracjami odnośnie wsparcia finansowego Ukrainy ze strony Polski. Ukraina potrzebuje wsparcia finansowego, ale Polska musi chronić wschodnią granicę Unii, powiedział szef rządu. Warzywa i mięso, te dwie kategorie produktów ciągną w dół ceny żywności. Czerwiec był drugim miesiącem z rzędu z deflacją. Na zakupach możemy zauważyć niższe ceny wielu artykułów spożywczych, których o tym Wojciech Kowalik.
4: Tanieją wieprzowina i mięso drobiowe, których jest sporo na rynku, i warzywa, które dobrze przezimowały, mówi Bartosz Urbaniak, szef bankowości Agro BNP Paribas.
5: I wersja wege, i wersja mięsna będzie tania. Można te grille rozpalać.
4: Stabilnie zapowiada się sytuacja z kluczowymi dla wyżywienia świata zbożami, choć tu wisi nad nami widmo klimatyczne El Niño, które sporej części świata może przynieść suszę.
5: Może być tak, że chwilowo te zboża będą wskakiwały na jakiś wysoki poziom, potem spadały. Pod koniec sierpnia będzie wielkie larum i panika, że znowu się nie udało zebrać warzyw korzeniowych na południu Europy, no ale to tutaj akurat Polacy dzielnie z naszą marchwią i papryką uratują.
4: Kluczowe będzie też to, czy do normy wróci sytuacja z gazem niezbędnym do produkcji nawozów.
2: Wakacje wystartowały, a policja przestrzega przed chwaleniem się wyjazdami w mediach społecznościowych. To zaproszenie dla złodziei, mówi aspirant Anna Baran z Policji w Zielonej Górze.
6: Bardzo dużo ludzi chwali się swoim pobytem na wakacjach w czasie teraźniejszym, a jest to, proszę Państwa, nic innego jak informacja wytłuszczonym drukiem: nie ma mnie w tym momencie w domu. Także polecamy, aby oczywiście chwalić się tym świetnie spędzonym czasem, pięknymi zdjęciami, ale róbmy to po powrocie do domu.
2: Warto poprosić sąsiadów, aby w czasie naszej nieobecności zwracali uwagę na to, co dzieje się w naszym domu. Dziś wieczorem rozpoczyna się 60. jubileuszowy Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Karlowych Warach. Czerwony dywan czeka m.in. na główną gwiazdę Dustina Hoffmana. Podczas otwarcia festiwalu odbierze on kryształowy globus za wybitny wkład artystyczny w światową kinematografię.

0: Minęła godzina 16:30.
1: Kalendarium historyczne.
2: Dziś 3 dzień lipca. W 1519 roku Karniszyn w gminie Bieżuń w powiecie żuromińskim otrzymał prawa miejskie od króla Zygmunta I Starego. Wraz z zezwoleniem na lokację miasto otrzymało prawo odbywania jarmarków na Wszystkich Świętych i na Boże Ciało oraz targów co sobotę. Otrzymało także 12 lat zwolnienia od podatków. W 1826 roku Osówka w gminie Sierpc została wykupiona przez Ignacego Pląskowskiego od Głównego Banku Berlińskiego. W 1863 roku doszło do dużej bitwy pod Rozwozinem w gminie Żuromin między oddziałem partyzanckim dowodzonym przez Stanisława Zgliszczyńskiego, a wojskami carskimi dowodzonymi przez Esała Dukmasowa. Pomimo przewagi liczebnej powstańcy bitwę przegrali. Bohaterstwem w bitwie wyróżnił się Żyd Samuel Pozner. W 1940 roku urodzony w Szerominie w gminie Płońsk lekarz i działacz niepodległościowy Sebastian Chorzewski został aresztowany przez Niemców i osadzony na Pawiaku, rozstrzelany podczas zbiorowej egzekucji w Palmirach w gminie Czosnów w powiecie nowodworskim. W 1950 roku Wojskowy Sąd Rejonowy w Warszawie pod przewodnictwem Mieczysława Widaja skazał na śmierć żołnierzy podziemia antykomunistycznego 11 Grupy Operacyjnej 23 Okręgu Narodowego Zjednoczenia Wojskowego obejmującej zasięgiem powiaty płocki, płoński, sierpecki, mławski, rypiński, lipnowski i włocławski. W 1967 roku doszło do katastrofy kolejowej w okolicach Sarnowa w gminie Kozłowo w powiecie nidzickim. O godzinie 13:13 wykoleiły się ostatnie 4 wagony pociągu. Zginęło 7 osób. Winą obarczono robotników torowych. Brygadzista nadzorujący pracę był pod wpływem alkoholu. Został skazany na 7 lat więzienia. Urodzili się w 1914 roku Ryszard Folgard, pseudonim Nienaski, powstaniec warszawski, trener kajakarzy w Lidzbark. Jego imię nosi Stowarzyszenie Lidzbarscy Sportowcy. W 1920 roku w Mławie Włodzimierz Lech, pseudonim Mławiak Powiślak, podporucznik piechoty Polskich Sił Zbrojnych i Armii Krajowej, cichociemny. W 1921 roku w Narzymiu w gminie Iłowo-Osada w powiecie działdowskim Karol Maria Godlewski, dyrektor techniczny w koncernie Massey Ferguson. W 1935 roku w Malanowie Starym w gminie Mochowo w powiecie sierpeckim ksiądz Stanisław Struś, wikariusz m.in. w Sieluniu w gminie Młynarze w powiecie makowskim, w Sochocinie w powiecie płońskim, w Skrwilnie w powiecie rypińskim oraz proboszcz w Naruszewie w powiecie płońskim i w Winnicy w powiecie pułtuskim.
3: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
2: W 1937 roku profesor Kalina Bartnicka, historyk oświaty i nauki, współzałożycielka Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku, profesor i kierownik Katedry Historii Wychowania, dziekan Wydziału Pedagogicznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku. Zmarli w 1881 roku Ernst August von Gizycki, członek Korps Mazowia, proboszcz ewangelicki w Uzdowie w gminie Działdowo, gdzie stracił w pożarze plebanię z dobytkiem i wraz z rodziną zamieszkał w opuszczonej chacie. Pełnił funkcję zastępcy superintendenta w Nidzicy. W 1889 roku Ludwik Kucharzewski, urodzony w Pułtusku, rzeźbiarz. W 1967 roku Aleksander Rochewicz, żołnierz batalionu ruchu oporu Armii Krajowej Znicz, dowodzonego przez Pawła Nowakowskiego w oddziale Marcjana Sarnowskiego, działającego w okolicach Lidzbarka, Brodnicy i Nowego Miasta Lubawskiego. Aresztowany i skazany na 12 lat więzienia, wyszedł na mocy amnestii.
4: Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansing.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
3: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40.
4: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
0: Reklama. Tu Radio 7.

0: Reklama.
1: Skład węgla w Lidzbarku przy ulicy Cichej 11 poleca węgiel wysokogatunkowy pelet, orzech, kostkę oraz ekogroszek dostępne od ręki. Na zakupiony węgiel dajemy gwarancję niskiej zawartości popiołu i wysokiej kaloryczności. Skład węgla Lidzbark, ulica Cicha 11. Telefon 692 544 513.
2: Skład stali Anstal Zagórscy. Oferujemy szeroki asortyment blach, płaskowników i rur oraz świadczymy usługi cięcia laserem CNC w atrakcyjnych cenach. Prowadzimy również sprzedaż gazów technicznych oraz skup złomu stalowego. Zapraszamy. Anstal Zagórscy. Benzymin, ulica Morgowa 14.
3: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
4: Betoniarnia Strzegowo oferuje różnego rodzaju materiały budowlane. Pustak, stal, bloczek i beton z najlepszych surowców. Na wszystkie materiały posiadamy certyfikaty jakości. Betoniarnia Strzegowo zaprasza regionalnych inwestorów do współpracy i zapoznania się z naszą ofertą. 513 423 980 513 423 980.
5: Tylko w Gramo Market parówki drobiowe lub kiełbaski z szynki z Kolinki opakowanie 140-220 gramów za jedyne 3,99. Najniższa cena z 30 dni 4,99. Margaryna Delma opakowanie 450 gramów tylko 3,99. Najniższa cena z 30 dni 5,49. A napój Grappa pojemność 1,5 litra za jedyne 2,99. Najniższa cena z 30 dni 3,99. Gramo Market. Polska jakość, niskie ceny.
0: Reklama. Tu Radio 7. Słuchaj nas cały czas.

0: godzina 17.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Szef MSZ-u spotkał się ze swym ukraińskim odpowiednikiem. Eksperci prognozują obniżki cen paliw od przyszłego tygodnia i mundial. Dziś ostatnie mecze 1/16 finału. Paulina Nawrocka, zapraszam. Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski odbył w Warszawie spotkanie z szefem ukraińskiej dyplomacji Andrijem Sybichą. Głównymi tematami rozmów były stosunki polsko-ukraińskie i sytuacja na froncie. Szef MSZ-u podkreślił, że mimo napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim pozostajemy w bardzo dobrych relacjach z naszym wschodnim sąsiadem.
3: Dyplomację prowadzi się w odpowiednich gremiach. I ona wymaga tego, aby emocje opadły, aby kraje myślały o swoich prawdziwych interesach, a nie zostawiały spraw przedsiębiorcom politycznym, którzy zamiast kierować się interesami swojego kraju, interesują się własnymi słupkami.
2: Do napięcia między Karolem Nawrockim a Wołodymyrem Zełenskim doszło po tym, jak ukraiński przywódca nadał jednej z jednostek wojskowych imię bohaterów UPA. Polski prezydent w reakcji na ten ruch odebrał swojemu ukraińskiemu odpowiednikowi Order Orła Białego. Polska jako modelowy sojusznik spełniający wszystkie wymagania NATO ma prawo oczekiwać od partnerów lojalności i współpracy, stwierdził wicepremier, szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz. Jego zdaniem Polska ma też wszelkie prawo zająć kluczową rolę na szczycie sojuszu w przyszłym tygodniu. Szczyt NATO w Ankarze startuje 7 lipca. W przyszłym tygodniu można się spodziewać niewielkich obniżek cen paliw na stacjach, prognozują analitycy biura Reflex. Obniżki mogą sięgać 5-6 groszy na litrze. 1 lipca wygasł program CPN. Paliwa podrożały, ale jak zauważa Reflex, pozostają niższe od tych z okresu przed 30 marca, kiedy wprowadzono pakiet osłonowy. Coraz więcej osób wybiera noc pod gwiazdami zamiast hotelu czy pola namiotowego. Lasy Państwowe zachęcają do takiej formy wypoczynku w wyznaczonych miejscach w ramach akcji Zanocuj w lesie.
4: Ona zakłada możliwość legalnego zanocowania w lesie w grupie maksymalnie do 9 osób i do 2 nocy z rzędu, ale na specjalnie wyznaczonych do tego terenach.
2: Mówi Urszula Kaczała z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze. Większą grupę oraz nocleg powyżej 2 dni należy zgłosić leśnikom. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
5: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzów Świata Lionel Scaloni. Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską, z Hiszpanią i Urugwajem. Może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwiać. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.

0: Reklama.
1: Fachowiec Podłoga Ściana Drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Potrzebujesz sprawdzonego i certyfikowanego peletu idealnego do kotłów piątej generacji? Pelet Wood Pellets i inne topowe marki dostępne od ręki. Zamów już dziś z dostawą prosto do domu w promieniu 200 km. Sprzedaż hurtowa i detaliczna. Bieżuń. Telefon 792 360 360. 792 360 360.
3: Masz dość plam, kurzu i sierści na dywanie? Pralnia Dywanów Fresh zaprasza. Pranie dywanów na wskroś w

0: kąpieli wodnej. Skutecznie usuwamy brud i przywracamy świeżość. Zapewniamy odbiór i dostawy dywanów na terenie Mławy, Ciechanowa i Przasnysza. Zadzwoń 505 348 818.
1: Chcesz legalnie zezłomować swój samochód? Skontaktuj się z Mam Auto. Kupujemy, odbieramy, a gotówkę dostaniesz do ręki. Telefon 510 503 510. Szukasz części? Mamy największy wybór używanych, sprawdzonych części z gwarancją. Mam Auto. Telefon 510 503 510.
2: Wynajmę halę wysokiego składowania klasy A o łącznej powierzchni 15 tysięcy metrów kwadratowych w miejscowości Modła, 2 km od Mławy. Więcej informacji pod numerem telefonu 602 613 905. 602 613 905.
3: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano przez całe wakacje. Każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
4: Reklama. Radio 7.

0: Jest godzina 17:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Karolina Nolbrzak przeczyta wiersze Haliny Doroty Wylot, drugie spotkanie z poezją. Wernisaż zakończy międzynarodowy plener sierpecki skansen, pożegna malarzy. Transfer Mławianki, klub ściąga młodego defensora. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Przed nami drugie spotkanie 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. W niedzielę w parku HDK w Działdowie publiczność usłyszy wiersze Haliny Doroty Wylot w interpretacji Karoliny Nolbrzak. Aktorka grała w wielu popularnych filmach i serialach, mówi prezes Działdowskiej Później słowa Renata Buczyńska.
3: Ma za sobą wiele ról filmowych i telewizyjnych. Popularność przyniosły jej role w serialach takich jak Komisarz Alex, który jest bardzo popularnym serialem, ale również Plebania czy Na Wspólnej. Dwie strony medalu, Twarzą w twarz, Hotel 52, Glina to również są seriale, w których można było ją zobaczyć, ale również w filmach takich jak 1920 Wojna i Miłość czy Popiełuszko Wolność jest w nas.
2: Popularny aktor to rodzaj magnesu na widzów, dodaje Renata Buczyńska.
3: Nazwisko aktora oczywiście przyciąga i nawet dla samego aktora często ludzie tu przyjdą, ale bywa tak, że jak słyszą te teksty w wykonaniu, w interpretacji aktora, profesjonalisty jakby nie mówiąc, no są zainteresowani też twórczością tego lokalnego poety i o to tu chodzi, od początku o to tu chodziło, żeby promować lokalnych twórców słowa poprzez taki przekaz, który będzie jak najbardziej profesjonalny.
2: Niedzielnemu wydarzeniu towarzyszyć będzie oprawa wokalna Anny Bońkowskiej oraz wystawa fotograficzna Lidzbarskiej grupy ISSO. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny, początek o godzinie 17. Po spotkaniu z Karoliną Nolbrzak cykl będzie kontynuowany 12 lipca. Wówczas w parku HDK wystąpi Piotr Zelt, prezentując liryki Anny Barbary Czuraj-Struzik. Finał tegorocznej edycji zaplanowano 19 lipca w Amfiteatrze w Lidzbarku, gdzie wiersze Doroty Kalinowskiej-Sosnowskiej przeczyta Tomasz Sapryk. Radio 7 jest patronem medialnym 14 powiatowych wieczorów z poezją i prozą. Dobiega końca 5. międzynarodowy plener malarski Mazowieckie Impresje. Finałem wydarzenia będzie wernisaż wystawy Cztery pory roku, Mazowiecka wieś i miasteczko na płótnie, który odbędzie się dziś w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Jednym z najważniejszych elementów całego pleneru była integracja, podkreśla radny i organizator wydarzenia Piotr Rzeszotarski.
4: Najważniejszą rzeczą, którą zawsze na tych plenerach robimy, to jest ta integracja malarzy i osób, którzy pretendują do tego, żeby pięknie malować, dlatego że przyjeżdżają zagraniczni nasi krajowi artyści. Zapraszamy artystów naszych lokalnych i emerytów, którzy chcą malować i tak chcą spędzać swoją emeryturę i podszkolić się w malowaniu.
2: Skansen w Sierpcu był dla artystów niewyczerpalnym źródłem inspiracji, dodaje Piotr Rzeszotarski.
4: I chałupy, i zboża, i pola, i przyrodę. I często też zachwycają się ekspozycjami, które są w środku i często też mamy na płótnach te ekspozycje, które są w wnętrzach zagród, wnętrzach chałup, więc bardzo dużo mają możliwości, gdzie te obrazy malować i czerpania tej swojej weny inspiracji, którą tutaj bardzo często wykorzystują na płótnach.
2: Podczas wernisażu zaprezentowane zostaną prace powstałe w czasie pleneru. Tematem tegorocznej edycji były krajobrazy mazowieckiej wsi i miasteczek widziane przez pryzmat Czterech pór roku. W wydarzeniu towarzyszyć będzie koncert Violin Music Show. Skrzypek estradowy Marcin Dilling zaprezentuje aranżację utworów muzyki pop i rock. Organizatorami pleneru są Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu oraz Stowarzyszenie Zielony Sierpc. Wydarzenie otrzymało dofinansowanie z budżetu obywatelskiego Mazowsza. Wernisaż odbędzie się dziś, początek o godzinie 20. Sport. Do Mławianki Mława dołącza kolejny zawodnik. Tym razem zespół pozyskał młodego obrońcę, 20-letniego Huberta Leopolda. Ma on za sobą pierwszy pełny sezon na poziomie seniorskim, w którym reprezentował barwy GKS Wikielec. Jest wychowankiem Akademii Jagiellonii Białystok, w której koszulce rozgrywał mecze w Centralnej Lidze Juniorów, najwyższym poziomie rozgrywkowym dla młodszej grupy wiekowej. W kampanii 2025-2026 rozegrał 27 spotkań. Może być użytecznym zawodnikiem nadającym dynamikę w defensywie Dumy Zawksza.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer 1.

0: Kółka drzewek i krzewów ozdobnych Leszek Krajewski w Kruszewie koło Poniatowa zaprasza. Tuje, szmaragdy, katalpy, formy cięte i wiele więcej. Możliwość dowozu na terenie powiatu żuromińskiego. Informacje na stronie drzewkaleszka.pl lub pod numerem 602 763 916.
1: Uwaga! Wiosenna promocja na apartamenty Rondo przy ulicy Podmiejskiej w Mławie. Niskie koszty użytkowania dzięki fotowoltaice i pompom ciepła. Odwiedź biuro Gregbud Development przy ulicy Lelewela 13/45 lub zadzwoń 792-155-555. 792-155-555.
2: Konkret. Producent figur ogrodowych z betonu oferuje fontanny, donice, postacie, zwierzęta i wiele innych. Zapraszamy klientów indywidualnych i firmy od poniedziałku do piątku. Rywociny 2 koło Działdowa. Telefon 691 259 012. Facebook Konkret Figury Ogrodowe.
3: W hodowli liczy się partner, na którym możesz polegać. Kabanek. Oferujemy warchlaki z Danii najwyższej jakości. Prowadzimy integrację tucz bez ryzyka w przejrzystym systemie współpracy. Stawiamy na jakość, stabilność i jasne zasady. Telefon 538 222 538.
4: Firma Agrogadomscy w Gościszce koło Żuromina prowadzi skup zbóż. Kupujemy kukurydzę mokrą, suchą, pszenicę, pszenżyto, żyto, jęczmień, owies. Oferujemy również odbiór towaru od klienta własnym transportem. U nas także usługi siewu i koszenia kukurydzy. Zapraszamy do współpracy. Telefon 735 242 575. 735 242 575.
5: Wynajmij lokal w Żuromińskim Centrum Handlowym. Gabinet lekarski, salon fryzjerski lub działalność handlowa. Teraz w promocyjnych cenach. Zaplecze socjalne, sanitariaty, duży parking. Żuromin, ulica Przemysłowa 4/1b. Telefon 602-613-905. 602-613-905. Żuromińskie Centrum Handlowe. Twój biznes, nasza lokalizacja.
6: Reklama.

0: Tu Radio 7.
1: Reklama.
2: Marzysz o własnym mieszkaniu? Z bankiem spółdzielczym w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku to prostsze niż myślisz. Kredyt bez prowizji. Odwiedź nas w Lidzbarku, Działdowie, Lubowidzu lub Rybnie. Bank spółdzielczy w Działdowie z siedzibą w Lidzbarku. Zadbaj o swoje miejsce do życia z naszym kredytem mieszkaniowym.
3: Nowe zasady czystego powietrza? Ten sam sprawdzony lokalny wykonawca. Do 170 tysięcy złotych dofinansowania. Gruntowe pompy ciepła, kotły na pelet, termomodernizację. Skorzystaj z bezpłatnej konsultacji. Zaufaj lokalnej firmie. Pompy ciepła Bogucki Żuromin. Telefon 530 048 707.
4: Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
5: Masz złom? Zamień go na gotówkę. Smudgas prowadzi skup złomu stalowego i metali kolorowych. Zapraszamy do punktów w Iłowie Osadzie oraz w Mławie. Szczegóły na smudgas.pl lub pod numerem 515 246 310. Dbaj o środowisko i swój portfel ze Smudgas.
6: Mega Sierpc oferuje hurtową i detaliczną sprzedaż oleju napędowego bez biododatków oraz oleju opałowego. Gwarantujemy terminowe dostawy w najlepszych cenach. Mega Sierpc, ulica Wróblewskiego 2A. Zadzwoń i sprawdź nas 609 000 157. 609 000 157.
1: Reklama.

0: serce. Zbliża się godzina 18.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ultimatum premiera dla resortu zdrowia, możliwe dymisje. Pijany mężczyzna wdarł się z nożem do urzędu w Sosnowcu. Amerykanie ostrzegli irańskich negocjatorów przed izraelskim zamachem. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Premier daje resortowi zdrowia ultimatum. Jeśli do wtorku nie dostanie rekomendacji zmian w ochronie zdrowia, następnego dnia podejmie decyzje personalne. To pokłosie afery w Szpitalu Południowym w Warszawie i wątpliwości na temat czasu pracy medyków i ich zarobków. Przyszły tydzień będzie decydującym czasem w tej sprawie, mówi Joanna Wicha z klubu Lewicy.
3: Czekamy na to, ja też jestem bardzo ciekawa. Mam nadzieję, że tam będą uwzględnione również propozycje Lewicy, które myśmy złożyli. Przede wszystkim maksymalna stawka godzinowa, czy też krotność wynagrodzenia. No bo jednak te płace w końcu trzeba uregulować.
2: Oprócz propozycji ukrócenia tzw. kominów płacowych, na stole może pojawić się pomysł na mierzenie czasu pracy medyków. Poparcie dla takich zmian przynajmniej wstępnie deklaruje opozycja. W tym posłanka PiS-u Katarzyna Sójka.
4: Ja uważam, że powinna być ta ustawa zupełnie rozszerzona. Powinna też mówić o pewnym tachografie, o pewnej rejestracji tego, gdzie lekarze pełnią dyżury i czy one się nie nakładają w dwóch szpitalach.
2: We wtorek odbędzie się posiedzenie ministrów na temat kryzysu w ochronie zdrowia. Pijany nożownik wtargnął do Urzędu Miasta w Sosnowcu. 49-letni mężczyzna miał ponad 3 promile alkoholu. Do zdarzenia doszło wczoraj, a dziś prezydent miasta zabrał głos w sprawie narastającej agresji w przestrzeni publicznej. Szczegóły Grzegorz Kozioł.
5: Mężczyzna w jednym z pomieszczeń Urzędu Miasta w pewnej chwili wyciągnął nóż i zaczął nim grozić pracownikom.
6: Urzędnicy zachowali się w sposób należyty, wyciszyli tego człowieka.
5: A następnie policjanci zatrzymali 49-latka, relacjonuje Rafał Łysy, rzecznik sosnowieckiego magistratu. Prezydent Sosnowca Arkadiusz Chęciński napisał w mediach społecznościowych, że takich incydentów jest coraz więcej.
6: W naszej ocenie to efekt agresji, którą widzimy na co dzień w internecie. Kilku ludzi na terenie Sosnowca, którzy bez żadnych dowodów oskarżają ludzi, nagrywają zwykłych mieszkańców, wyśmiewają, sprowadzają dyskusje do najprostszych, prawie że zwierzęcych takich instynktów.
5: Władze miasta apelują do organów ścigania, by te ze stanowczością podchodziły do tego typu przejawów agresji.
2: Amerykanie ostrzegli Iran przed Izraelem. Według gazety Washington Post przedstawiciele administracji USA obawiali się, że Izrael spróbuje zabić irańskich negocjatorów. Miałby tak storpedować rozmowy pokojowe między USA a Iranem. Obawy były na tyle duże, że administracja Trumpa ostrzegła przed tym Teheran. Ze szpitala w Rzymie zniknęło 20 tysięcy dawek fentanylu. To jeden z najbardziej niebezpiecznych narkotyków. Służy też jako skrajnie silny środek przeciwbólowy. Prawdopodobnie skradziony fentanyl trafił na czarny rynek. W Lublinie za kilkanaście dni odbędzie się Karnawał Sztuk Mistrzów. W programie festiwalu mnóstwo spektakli ulicznych, mówi Iwona Kornet, dyrektorka wydarzenia.
7: Są znakiem rozpoznawczym naszego festiwalu. Łatwo dostępne, bardzo atrakcyjne dla widzów. Artyści w przeróżny sposób czarują widza, by jak najdłużej utrzymać uwagę. Już po raz szósty ruszamy z konkursem baskerskim, czyli publiczność, która ogląda występy, będzie mogła oddawać swoje głosy i wybrać swojego faworyta.
2: Karnawał Sztuk Mistrzów w Lublinie od 23 do 26 lipca.
1: To są wiadomości Radia 7.
8: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Już tylko 3 miejsca zostały w 1/8 finału piłkarskich Mistrzostw Świata, która rozpocznie się jutro. Argentyna sprawdzi się na tle debiutantów, a do najlepszej 16 awansuje ktoś z dwójki Australia-Egipt. O szczegółach Michał Waszkiewicz.
9: Na papierze to powinien być jednostronny mecz. Broniąca tytułu Argentyna zagra z Republiką Zielonego Przylądka. Nie awansowali przypadkiem, przestrzega trener Mistrzostw Świata Lionel Scaloni.
10: No, perdido.
9: Pamiętajmy, to drużyna, która nie przegrała jeszcze meczu. Powinna była wygrać z Arabią Saudyjską. Z Hiszpanią i Urugwajem może za wiele nie wykreowała, ale bardzo dobrze się bronili. No i są groźni w kontrataku. Dodatkowym smaczkiem jest walka o koronę króla strzelców. Leo Messi i Kylian Mbappé mają po 6 goli, więc teraz dla Argentyńczyka doskonała szansa, by poprawić ten dorobek. Kaboverdyjczycy do meczu podchodzą jednak na luzie, mówi obrońca Stopiro. Sama obecność tutaj była i jest spełnieniem marzeń. Nie mamy się czego bać i nie ma potrzeby tak bardzo się zamartwić. Wiemy, jak ważny jest to mecz. To mecz naszego życia, ale zamierzamy się nim cieszyć. Ten mecz o północy. O 20:00 Australia zmierzy się z debiutującym w fazie pucharowej Egiptem, a w nocy Kolumbia zagra z Ganą.
8: A mówił o tym Michał Waszkiewicz. Niemiecka Federacja Piłkarska potwierdziła, że Julian Nagelsmann przestanie być selekcjonerem kadry. Jego zespół odpadł w 1/16 finału Mistrzostw Świata po porażce z Paragwajem w rzutach karnych. Poszukiwania następcy 38-letniego Nagelsmana powinny rozpocząć się dość szybko, a zdecydowanym faworytem jest o 21 lat starszy Jurgen Klopp. Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata Aleksandra Mirosław, która po tym sezonie zakończy karierę, była druga w kwalifikacjach zawodów Pucharu Świata we wspinaczce sportowej na czas, rozgrywanych na krakowskim rynku. Uzyskała czas 6:14, ustępując tylko Amerykance Emmy Hunt, która była szybsza o 0,09 sekundy. Główną imprezą sezonu do tej dyscypliny sportu są sierpniowe Mistrzostwa Europy we francuskim Laval. Kolejny Puchar Świata za tydzień w Chamonix.

0: Reklama.
1: Firma Kuźnia z oddziałami w Żurominie oraz Bieżuniu oferuje montaż gruntowych oraz powietrznych pomp ciepła, kotłów peletowych, instalacji gazowych oraz zbiorników gazowych na własność. Pełna termomodernizacja. Pozyskujemy dofinansowania. Szczegóły pod numerem 726 027 471. 726 027 471.
2: Super ceny w spiżarni Smakosza. Kapusta młoda, sztuka 3,99. Karkówka wieprzowa, kilogram 15,99. Kawa Chibo Exclusive 500 gramów plus puszka gratis 29,99. Oferta ważna do 8 lipca w spiżarni Smakosza w Żurominie przy Wyzwolenia 40. Już 4 i 5 lipca zapraszamy do Pałacu Mortęgi na krajową i międzynarodową wystawę psów rasowych oraz klubową wystawę terierów. Setki wyjątkowych psów, emocjonujące prezentacje i rodzinna atmosfera. Wstęp wolny. Czekamy na Was w godzinach od 10 do 15. Pałac Mortęgi. Miejsce niezwykłych wydarzeń.
3: Zapraszamy do Centrum Handlowego Cichocki w Strzegowie. Oferujemy szeroki asortyment marketu budowlanego, sklepu RTV AGD oraz salonu meblowego w jednym miejscu. Realizujemy indywidualne zamówienia na każdą kieszeń. Zapraszamy! Centrum Handlowe Cichocki, Strzegowo, ulica Brzozowa 20, sklep cichocki.com.
4: Producent kostki brukowej Albert oferuje szeroką gamę wyrobów wibroprasowanych. Kostka brukowa przemysłowa i galanteryjna dla firm i klientów indywidualnych. Dostawa HDS prosto do klienta. Odwiedź nas w Płońsku przy ulicy Mazowieckiej 8B lub w Gościszce koło Żuromina. Telefon 730 081 191. 730 081 191. Albert. Jakość, na której możesz polegać.
5: Szukasz kompletnego wyposażenia łazienki? Odwiedź salon łazienek M Kwadrat w Cierpcu przy ulicy Płockiej 44 na pierwszym piętrze budynku Mrówki.

0: Jest godzina 18:30.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Strzegowo świętuje dwa dni pełne atrakcji. Miodobranie w Skansenie Sierpce zaprasza na święto pszczół i tradycji. Nowy sprzęt dla Rybna ma podnieść poziom bezpieczeństwa. Wiadomości lokalne Radia 7, Jarosław Wydra. Już w ten weekend Strzegowo będzie świętować dni swojej miejscowości. W programie znalazły się koncerty, wydarzenia sportowe, parada motocyklistów i zawody strażackie. Dla nikogo nie powinno niczego zabraknąć, mówi wójt gminy Damian Sobiecki.
3: To jest święto i wszystkich mieszkańców i nie tylko. Jesteśmy otwarci także na gości z zewnątrz. Święto naszej miejscowości, składające się z bardzo wielu wydarzeń towarzyszących. Staraliśmy się, żeby każdy znalazł coś dla siebie, zarówno przez ten wysiłek sportowy, rywalizację sportową, ale najważniejsze w tym wszystkim jest też dobra zabawa.
2: Takie spotkania z mieszkańcami są bardzo ważne, dodaje wójt.
3: To będzie jedno z takich większych wydarzeń. Może ciężko tutaj będzie z wszystkimi porozmawiać, bardziej z jakimiś grupami, ale na bieżąco w całej gminie odbywają się różne wydarzenia organizowane przez sołectwa, przez radnych. Są teraz objazdy pól, jakieś inne spotkania integracyjne.
2: Sobotnie świętowanie rozpocznie się o godzinie 12 od biegów ulicznych dla dzieci i dorosłych. Jedną z najważniejszych atrakcji będzie przejazd motocyklistów Moto Klubu Strzegowo. Wieczorem przy kantorze muńskim rozpocznie się festyn z występami lokalnych artystów. Gwiazdą wieczoru będzie Roni Ferrari. Niedziela będzie należała do sportowców i strażaków. Rozpocznie się turniejem dzikich drużyn w piłce nożnej, a później na stadionie w Strzegowie odbędą się zawody młodzieżowych drużyn pożarniczych i jednostek OSP. Radio 7 jest patronem medialnym imprezy. Pokazy pszczelarskie, koncerty, warsztaty i kiermasz miodów. Tak zapowiada się tegoroczne miodobranie w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Miodobranie to święto pszczół, a pszczoły to niezwykłe istoty dla mieszkańca mazowieckiej wsi, mówi etnograf z muzeum Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
4: Pszczoła była uważana za święty i wyjątkową istotę i jako pszczoła była jedynym owadem, który uważano, że ma duszę, albo przenosi duszę zmarłych, albo niesie ze sobą duszę, dlatego pszczoła na przykład też nie zdycha. Pszczoły umierają zawsze.
2: Pszczoły mogły w wyjątkowy sposób pomagać pszczelarzom, dodaje Ewa Dagmara Rutkowska-Wilbik.
4: Pszczoły symbolizowały życie, odrodzenie, harmonię między naturą a człowiekiem. Dbano o pszczoły. Pszczoły miałyby poznawać na przykład osobę, która chciała nas oszukać, że weszła na podwórze, a pszczoły w pasiece się zaczęły denerwować, latać. To można było sobie na przykład wiedzieć, że ta osoba ma jakieś złe zamiary.
2: W Skansenie na odwiedzających czekać będą pokazy pracy pszczelarzy, prezentacje dawnych zawodów, warsztaty wykonywania świeczek z węzy i budowy hotelików dla owadów zapylających. Przez cały dzień będzie można odwiedzać kiermasz miodów, produktów pszczelich i rękodzieła. Na scenie wystąpią zespół tańca ludowego Mazowia z Politechniki Warszawskiej oraz folkowy zespół Wowakin. W programie znalazła się również msza święta w zabytkowym kościele z Drążdżewa oraz liczne gry i zabawy dla najmłodszych. Miodobranie w Skansenie to jedna z największych letnich imprez plenerowych organizowanych przez Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu. Odbędzie się w niedzielę w godzinach od 10 do 18. Radio 7 jest patronem medialnym wydarzenia. Zakład Gospodarki Komunalnej w Rybnie został doposażony w nowy sprzęt. W ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej zakupiono pilarkę do drewna, przecinarkę do betonu i stali oraz pompę zatapialną do wody brudnej. Jak informuje urząd, nowe wyposażenie będzie wykorzystywane podczas bieżącego utrzymania infrastruktury oraz w sytuacjach wymagających szybkiej interwencji. Na zakup sprzętu gmina Rybno pozyskała dofinansowanie z budżetu państwa. Wsparcie pokryło 90% kosztów zadania i wyniosło ponad 17 000 złotych.
1: Więcej wiadomości z regionu znajdziesz na www.radio7.pl. Tu Radio 7 w regionie numer

0: Reklama.
1: Maturzysto, Państwowa Akademia Nauk Stosowanych w Ciechanowie i Mławie zaprasza na bezpłatne studia licencjackie, inżynierskie i magisterskie na 13 atrakcyjnych kierunkach kształcenia. U nas również studia podyplomowe, nowoczesna baza dydaktyczna, atrakcyjny system stypendialny. Rekrutacja na pansim.edu.pl. Bezpłatnie, blisko i profesjonalnie.
2: Szukasz stylu, który robi wrażenie? Postaw na elegancję z Victorio. Od 2 maja do 31 sierpnia wszystkie garnitury kupisz 18% taniej. Dobierz do nich perfekcyjną koszulę i dodatki, które podkreślą Twój charakter. Odwiedź nasz nowy salon w Działdowie przy ulicy Hallera 23 i przekonaj się, jak wygląda prawdziwa klasa. Victorio. Elegancja, która zostaje w pamięci.
3: Lis Galeria Kostki Brukowej zaprasza. Kostki brukowe, kamienie dekoracyjne, ogrodzenia, materiały budowlane. Bogaty asortyment, profesjonalne doradztwo. Lis Galeria Kostki Brukowej. Mława, Aleja Świętego Wojciecha 9.
4: Remontujesz, budujesz, tanio w Stalremie kupujesz. Okna, drzwi, bramy, rolety. Montaż drzwi na stare futryny. Wybrane modele drzwi od ręki. Promocja z montażem do minus 30%. Stalrem, Sierpc, plac kardynała Wyszyńskiego 13. Płońsk, Półtuska 50. Płock, Dworcowa 25. abcstalrem.pl.
5: Max Beton Gadomscy to beton najwyższej jakości z najlepszych surowców. Szeroka gama produktów budowlanych. Betony specjalne, posadzkowe, mostowe i drogowe. Zapraszamy do naszych punktów w Galuminie koło Żuromina oraz Płońsku przy ulicy Henrygo Forda 1. Telefon 607-730-147. 607-730-147.
6: Zapraszamy wszystkie dzieci do sali zabaw Wyspa Szkrabów w Żuromińskim Centrum Handlowym. Organizujemy imprezy urodzinowe, zapewniamy animatora, przekąski i dobrą zabawę. Moc atrakcji w super cenach. Żuromińskie Centrum Handlowe, ulica Przemysłowa 4/8. Telefon 723 614 303.

0: Reklama.
1: Fachowiec podłoga, ściana, drzwi. Szukasz idealnej podłogi i stylowych drzwi do swojego domu? U nas znajdziesz panele podłogowe i drzwi w najlepszych cenach z profesjonalnym montażem. Szeroki wybór wzorów i kolorów, doświadczeni montażyści. Twoje wnętrze zasługuje na więcej. Fachowiec, Mława ulica Płocka 90C.
2: Policjalna Szkoła Farmaceutyczna w Ciechanowie to prestiż od niemal 20 lat. Wykwalifikowani wykładowcy doprowadzą Cię do egzaminu, po którym zostaniesz technikiem farmaceutycznym, jak ponad 250 naszych absolwentów. Przyjdź już dziś do budynku Kraśniaka przy 17 stycznia 66. Weź udział w rekrutacji i daj sobie szansę na dobrą przyszłość. Liczba miejsc ograniczona.
3: Planujecie ślub? Przed Wami jedna z najpiękniejszych chwil w życiu. Wybierzcie symbol, który zostanie z Wami na zawsze. Piękne, trwałe i wyjątkowe obrączki ślubne stworzone z myślą o Waszej miłości. Teraz w salonach Onyx czeka na Was wyjątkowa okazja. Specjalny rabat dla nowożeńców. Zapraszamy. Jubiler Onyx. Mława, Żuromin, Działdowo.
4: Market Mrówka w sierpcu zaprasza na zakupy. Bogaty asortyment, niskie ceny i mnóstwo promocji. W Mrówce w sierpcu znajdziesz najszerszy wybór artykułów do domu i ogrodu. Market Mrówka, Sierpc, ulica Płocka 44. Serdecznie zapraszamy.
5: Drodzy mieszkańcy Mławy, już w drugi weekend lipca odbędą się Dni Mławy 2026. Na scenie wystąpią m.in. Dawid Kwiatkowski, ich troje oraz wiele innych. Nie zabraknie również Jarmarku Wojciechowego oraz wielu wydarzeń towarzyszących. Widzimy się 11 i 12 lipca w centrum miasta oraz na placu za hotelem Mława. Serdecznie zapraszam. Piotr Jankowski, burmistrz miasta Mława.
6: Wójt gminy Działdowo Mirosław Zieliński zaprasza na piknik rodzinny z tradycją Biesiada Pokoleń w Różkowie. Już w sobotę, 4 lipca od godziny 13 czekają na Was konkursy, animacje, rodzinne zabawy oraz drugi talent show z atrakcyjnymi nagrodami. Od 16 Biesiada Seniorów. Na scenie wystąpią zespół pieśni i tańca Warmia oraz góralska kapela Chora. Nie zabraknie kół gospodyń wiejskich, strefy relaksu, dobrej muzyki i wyjątkowej atmosfery. Sobota, 4 lipca, Różkowo. Zapraszamy.
0: Reklama.

0: Minęła godzina 19.
1: To są wiadomości Radia 7.
2: Ukraina przedstawiła swoje pomysły na wygaszenie sporu z Polską. Rosja może zbrojnie prowokować Polskę, ostrzega Waszyngton. Klamka zapadła, Sejm prawnie zakazał dzieciom korzystania ze smartfonów w szkołach i przedszkolach. Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Szefowie dyplomacji Polski i Ukrainy rozmawiali dziś w Warszawie o kryzysie dyplomatycznym. Radosław Sikorski nie ujawnił żadnych właściwie szczegółów rozmowy. Więcej powiedział Andrii Sybicha, oświadczył w internecie, że zaproponował pakiet kroków antykryzysowych. Mają to być konsultacje resortów dyplomacji, spotkanie historyków obu krajów i zwrócenie się do przywódców religijnych, aby wykorzystać ich autorytet do dialogu. Przyznał, że Polska i Ukraina są sobie wzajemnie potrzebne. Podziękował Polsce za to, że jako pierwsza pomogła Ukrainie i udzieliła bezprecedensowego wsparcia. Podziękował też za szybkie reagowanie władz na przejawy ksenofobii wobec Ukraińców. Waszyngton ostrzega Warszawę. Polska infrastruktura krytyczna może zostać zaatakowana rakietami i dronami, a rosyjscy żołnierze mogą przekroczyć granice z terytorium NATO. Te doniesienia skomentował dziś premier. Zapewnił, że Polska przygotowuje się na różne scenariusze. A więcej o tym Cezary Jaszczyk.
3: O planach donoszą Onet i brytyjski Telegraf, powołując się na szereg źródeł w polskiej administracji i państwach bałtyckich. Przed możliwym zagrożeniem, do którego może dojść w najbliższym czasie, polskie władze miały ostrzec Stany Zjednoczone. Media opisują możliwe scenariusze prowokacji. Niewykluczone jest nawet wtargnięcie żołnierzy z terytorium Królewca lub Białorusi, albo atak dronów czy rakiet na elementy infrastruktury krytycznej.
4: Nikogo nie mam zamiaru straszyć, ale te najbliższe miesiące, także ze względu na ten zmieniający się trochę charakter wojny w Ukrainie, on może być naprawdę krytyczny. Jesteśmy świadomi zagrożeń, także dzięki informacjom naszych sojuszników.
3: Komentuje premier Donald Tusk. Rosyjska prowokacja miałaby być testem dla jedności NATO i wyzwaniem dla całej flanki wschodniej.
2: Metropolita krakowski kardynał Grzegorz Ryś powołał komisję do spraw wykorzystywania seksualnego dorosłych. Chodzi o osoby skrzywdzone w sytuacji bezbronności lub zależności. Komisja nosi nazwę Wysłuchanie i Wyjaśnienie. Weźmie pod uwagę sytuację z terenu archidiecezji krakowskiej od 1945 roku. Sejm uchwalił ustawę o zakazie korzystania z komórek w podstawówkach i przedszkolach. Początkowo nowelizacja miała obejmować tylko szkoły podstawowe, ale ostatecznie została rozszerzona o przedszkola. To projekt dobry i oczekiwany przez nauczycieli i rodziców, mówi minister edukacji Barbara Nowacka.
5: Ponad 50% szkół już ma takie zasady, wypracowali je sami, natomiast to jest wygodne, potrzebne narzędzie dla nauczycieli. Ja się na nie zdecydowałam, dlatego że w czasie trasy Kompas Jutra nauczyciele regularnie mówili, że potrzebne jest im narzędzie z góry. Dwa, dojrzała do tego atmosfera społeczna. Jeszcze 5-6 lat temu część szkół regulowała sama, nikt nie widział tej potrzeby. Dziś higiena cyfrowa jest potrzebą.
2: Nie będzie można korzystać ze smartfonów ani na lekcjach, ani podczas przerw i innych zajęć odbywających się w placówce. Mikołajki świętują w tym roku jubileusz 300-lecia nadania praw miejskich. Kulminacja uroczystości nastąpi w najbliższy weekend podczas Dni Mikołajek. Prawa miejskie nadał Mikołajkom w 1726 roku król pruski Fryderyk Wilhelm.
1: To są wiadomości Radia 7.
6: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Iga Świątek zagrała z Agnieszką Radwańską przez pierwsze 15 minut piątkowego treningu obrończyni tytułu na Wimbledonie. Świątek przygotowuje się do jutrzejszego meczu w trzeciej rundzie londyńskiego turnieju, w której zmierzy się z Aleksandrą Jalą. Natomiast Radwańska w przyszłym tygodniu weźmie udział w Londynie w rywalizacji tenisowych legend. Massimiliano Allegri został trenerem piłkarzy Napoli, poinformował włoski klub. 58-letni szkoleniowiec zastąpi Antonio Conte, który odszedł po zakończeniu ostatniego sezonu. Allegri wcześniej po dwa razy prowadził Juventus oraz AC Milan. Z wicemistrzem Włoch podpisał umowę do 2029 roku. Jutro zaczyna się 113. edycja Tour de France. To będzie kolejna odsłona pojedynku dwóch najlepszych kolarzy ostatnich lat, którzy wygrali 6 ostatnich edycji Wielkiej Pętli. Słoweńsko-duńska walka o zwycięstwo zapowiada się w tym roku znakomicie. O czym więcej teraz Michał Waszkiewicz.
7: Tadej Pogacar to fenomen. Wygrał Tour de France już 4 razy. Ale jeśli Jonas Vingegaard jest zdrowy, to jako jedyny może rzucić mu rękawice. W tym sezonie wygrał już m.in. we Włoszech. To jest dla mnie dobry sezon. Wygrałem 3 wyścigi, w tym Giro d'Italia. To ściąga ze mnie oczywiście presję, ale tak, no Tour de France to największy wyścig w roku i jestem tutaj również po to, by walczyć o zwycięstwo. Faworytem będzie jednak niesamowity Słoweniec. Jego zespół UAE Emirates jest bardzo silny, a Pogacar może jeździł w tym roku mało, ale za to bardzo skutecznie. To było może tylko 16 dni startowych, ale kilometry treningowe rower też się przecież liczą, a tych było naprawdę sporo. Czy wygrywanie mi się nudzi? Nie, muszę przyznać, że ściganie się z każdym rokiem sprawia mi jeszcze większą radość. Na starcie Tour de France stanie dwóch Polaków, Michał Kwiatkowski i Kamil Gradek.
6: Tour de France ruszy jutro z Barcelony i zakończy się 26 lipca w Paryżu.
2: Jutro nadal temperatura daleko od upałów. Na termometrach od 17 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 21 w przeważającej części kraju, 23 najcieplej na południowym zachodzie. Miejscami może pokropić, a na północnym wschodzie możliwe też burze.
0: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.

0: Reklama.
1: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano. Przez całe wakacje, każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie. Редактор

0: Reklama.
1: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano przez całe wakacje. Każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklama.

0: Reklama.
1: Strzeżone kąpielisko, jezioro pierwszej klasy czystości, place zabaw dla dzieci, strefy sportu, rekreacji, sobotnie koncerty, gastronomia i domki letniskowe. To wszystko w jednym miejscu. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina zaprasza codziennie od godziny 10 rano przez całe wakacje. Każdego dnia promocje, a w każdą niedzielę piana party dla najmłodszych. U nas spędzisz bezpieczne wakacje pod okiem przeszkolonych ratowników. Ośrodek wypoczynkowy Sitnica koło Rypina. Jedyne takie miejsce w regionie. Zapraszamy codziennie.
0: Reklama.
2: Wieczorynka Radia 7. Zawsze po 19:00.